chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Poranek w Koninie zapowiada się chłodny z temperaturą około 6 kresek. Na niebie dominować będą ciepłe.

0: Chmury, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11 stopni, ale po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro zrobi się jeszcze bardziej mokro, z temperaturą sięgającą 14 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności. Pray.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko
3: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirstea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, bo na 100% polskich przybojów, tym niemniej! Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo! Dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał
0: i trwasz mać. Trwasz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich, za co mamy bić wam brawo dzisiaj. Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś, brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: Nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo!
0: Brawo!
1: Brawo!
0: Za co mamy...

0: Twarz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich. Za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś? Brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: Nie spóźnisz się dziś do roboty.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma była i musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś?
2: SK2.
1: Jesteś zwycięzcą.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i

0: Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dziś w Koninie poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 6 kresek. Niebo będzie całkowicie zasnute szarością, więc słońca raczej nie uświadczymy. Wiatr południowo-zachodni, ale na szczęście lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 11 stopni. Wieczorem nadal szaro i chłodno, z 11 stopniami na termometrach. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. A w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
2: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4. Miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Mizmi może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Łapaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skola i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20, 30. nie ma środka.
1: No jest,
0: środek to było
1: między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę z szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak, tak jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka?
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: co
0: badanka.
1: Chcesz przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
1: To tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy. Lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później
0: tak.
1: Na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo, za to, że wytrzymałem trzecią nockę w pracy. Została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchajcie, że poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba.
0: Naklaskać.
2: Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w pracy, a tu proszę bardzo, tu nocka się przed... Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: Zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń,
0: nie to nie przeskoczy.
2: Nie da rady.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CPE nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Bo ta ekstradycja, woda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie przypomniałem.
1: Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie. Powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Dziś w Koninie poranek przywita nas chłodnym powietrzem. Temperatura wyniesie około 6 km.

0: Kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki, a ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 11 stopni, ale po południu możliwe są przelotne opady. Wieczorem nadal dominować będzie pełne zachmurzenie, a temperatura utrzyma się na poziomie 11 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
5: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
2: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
2: Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
9: No ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
7: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
8: Chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
9: Różową landrynkę.
8: Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: Byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: miasto. Ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 7:50.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: Zrobimy jakieś bydło?
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą. O.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód. SK2.

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to
0: że
2: dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina
2: tygodnia.
0: Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango,
2: Karkonosze,
0: czy wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: Bo my jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
2: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
7: To jest rekord polski, to był prawie! To był.
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać. No, ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. No, ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No, jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł.
1: Zobaczymy, są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie, one wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30, za chwilę najświeższe newsy u nas, bądźcie blisko.

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Poranek w Koninie zapowiada się pochmurnie, niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura wyniesie około 6 kresek, wiatr umiarkowany, więc nie musimy się martwić o zbyt silne podmuchy. Ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu możliwe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Wieczorem nadal pochmurno, temperatura utrzyma się na poziomie 11 kresek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
16: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
17: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
18: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
19: Angielski dobrze umiem.
15: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się to? Świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz?
1: Już? To
0: tak
1: minęło?
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: 8, cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj...
1: Pytaliśmy się, za co możesz sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrzymania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 brawo. Lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej.
0: SK2. To brawa też dla twojej żony!

0: Nie opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila gadać.
1: Weź im nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzenia o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi, pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726 826 826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie

0: napiszcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: Jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po 8.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9. Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, a temperatura wyniesie około 7 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu istnieje szansa na przelot

0: Opady, a termometry pokażą maksymalnie 11 stopni. Jutro również możliwe przelotne deszcze z temperaturą do 14 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Zbliża się ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
3: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
2: Posłowie nie zajmą się

0: Rządu i Klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek, oraz niektórych jej uprawnień.
1: Posłowie nie zajmą się

0: W którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
0: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
0: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
5: co z tego, że się będą dziwnie na was patrzyli, prawda? I co z tego, że się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw,
5: prawda?
4: A i co?
5: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
4: Demograficznego.
5: Demograficznego. Nie gospodarczego.
4: Demograficznego.
5: Demograficznego, tak.
4: Demo, czyli próbna wersja.
5: Tak więc...
4: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
5: Miałem.
4: Na
5: całe
4: płytach,
5: życie lecę na demo.
4: Płytach CD. To były czasy.
5: 3:00, moi drodzy, gramy.
4: Grodzy, teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 i tu Radio SK 2. Afera w Krakowie jest?
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadził.

0: Radzi. A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać, i jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
1: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i no, już nie będzie sobie pracował.
0: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
1: Facet może robić zapiłkę do nogi.

0: my to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
6: Proszę bardzo.
7: Się wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.
5: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
8: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawice.
6: Nie, no, podejmuję rękawice, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo?
6: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja.

0: 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
1: Jugosławia.
0: Miasto.
1: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
1: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
1: Jacek.
0: Roślina.
1: Jabłoń.
0: Potrawa.
1: Jajko. Twardo.
0: Zawód.
2: Ale na twardo.
1: Słabo, ciężko.
2: To jest ważne, to jest
0: dobra,
2: ważne.
0: Już
2: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
2: Gareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia to już nie jest państwo.
0: Jest na mapie Jugosławia?
2: No nie ma.
0: Darek.
2: Ja, Darek.
1: Nie ma. No to trudno.
0: Ma,
1: no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś, nie ma.
2: Czechosłowacja też kiedyś była.
1: Też kiedyś była.
0: I też już jej
2: ja
0: nie ma.
2: Ja wiem, dobre czasy, stare,
1: ciężki
2: dobre czasy.
1: Ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
2: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
2: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
1: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
2: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się nie pobił. No nie oszukujmy,
1: nie
0: oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
2: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
2: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis cię nie przeskoczył, już powierzam, no. Tak.
0: Reni odebrało mowę, tak no ładnie odpowiadała.
3: Odebrało, tak, mowę. Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko kochana nasza, do Darka też, wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

14 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No, ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12. kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 06 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: W Koninie dziś rano niebo przykryje szara warstwa chmur, temperatura wyniesie około 7 kresek. Wiatr będzie delikatnie wiał, więc nie odczujemy zbytniego chłodu. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie musimy się martwić o smog. W drugiej części dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a temperatura wzrośnie do 11 stopni. Warto mieć przy sobie parasol, choć deszcz nie powinien być uciążliwy. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13:00.

Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których

0: wokół szyi.
1: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
0: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie. 2.

0: rodzinie były państwa miasta, no Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, no oczywiście. Śpiewa i zna. Tu Radio SK 2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam
1: je, a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
1: Aha, to się może takie wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
2: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składajemy do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, aż ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: środy w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili:

0: Zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: W Koninie dzisiaj słońce schowa się za chmurami, a temperatura wyniesie około 8 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto mieć przy sobie cieplejszą kurtkę. Powietrze pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla alergików. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 11 stopni. Nie zapomnijcie parasola, bo pogoda może być kapryśna. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
7: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
6: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
8: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
6: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
9: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut.
6: Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
10: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
11: Zero stresu.
10: Angielski łatwo.
6: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
12: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk, o prawie 300 osób wzrosła liczba czytelników w Koninie. Co za tym idzie, wzrosła również liczba wypożyczanych książek. Rekordzista wypożyczył blisko 600 pozycji.
14: Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, polecą coś, co na pewno się spodoba.
13: Mówiła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki. Muzeum w Koninie rusza z obchodami swoich 60. urodzin. Na tę okazję przygotowano serię ciekawych warsztatów dla wszystkich. Szczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę.
15: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2 w Światowy Dzień Humusu.
14: Że znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, polecą coś, co na pewno się spodoba.
13: Mówiła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki. Muzeum w Koninie rusza z obchodami swoich 60. urodzin. Na tę okazję przygotowano serię ciekawych warsztatów dla wszystkich. Poszczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę.
15: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2 w Światowy Dzień Humusu.

0: Z obchodami swoich 60. urodzin na tę okazję przygotowano serię ciekawych warsztatów dla wszystkich. Po szczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę.
1: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2 w Światowy Dzień Humusu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Nie bał się, kiedy Oscar Sims golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oscara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oscar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze. SK2
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
15: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
16: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tutaj Radio SK 2, a przed nami news.
1: Reklama. Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: I po reklamie.
5: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się chłodno z temperaturą około 8 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie łagodny, co nie powinno przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, a jutro możemy spodziewać się podobnych warunków z maksymalnie 14 stopniami. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
6: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne. To po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
7: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
6: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
8: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
6: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
9: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
6: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
1: SK2 News, Konin.
10: Jan Grzylaczyk. Postępowanie sanacyjne ma Kolski Szpital. Ma to pomóc w naprawie sytuacji finansowej. Cały dług szpitala to ponad 30 milionów złotych. Postępowanie sanacyjne nic nie zmienia dla pacjentów.

0: pacjentów. Szpital nie zamyka oddziałów ani nie planuje zwolnień. Kilkaset bezpłatnych sadzonek drzew czekać będzie na chętnych, którzy chcą posadzić sobie drzewo. To w ramach ekologicznej akcji Posadź Drzewo. Sadzonki można odbierać 22 maja od 13 na parkingu przy Galerii Handlowej w Starym Mieście.
1: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątku od Michała Hanczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie.

0: Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: I po reklamie.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek. Bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek. Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: W Koninie dziś pogoda nie zaskoczy. Słupki rtęci pokażą 10 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, ale bez większych opadów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Wiatr zachodni będzie lekki, dlatego nie przewidujemy większych podmuchów. Po południu temperatura wzrośnie do 11 stopni, co może przynieść chwilowe ocieplenie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
11: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
12: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
11: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
13: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
14: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
13: W najgorszym

0: przy momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
1: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader. W trakcie pierwszego dnia akcji w wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
2: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona. Nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
1: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w Dębiczu. Gmina Kramsk dostała pieniądze na budowę. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku, a jej całkowita wartość wynosi blisko 3 miliony złotych. Dawny biurowiec bankowy przy ulicy 11 listopada 20A ma zostać przebudowany na budynek mieszkalny. To jednak nie koniec planów inwestora. Obok wieżowca mają powstać także ogólnodostępny plac zabaw oraz międzypokoleniowy skwer rekreacyjny dla seniorów.
5: Prawie 3 minuty po 11 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radia Meska 2, jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami, no pełen luksus, kochani, pełen luksus, dzień dobry.
1: Kasiu, my się tutaj nie obijamy, my ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
2: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze, Kuba i Kasia.
1: Jakie macie plany, moi drodzy?
3: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczne.
1: Będzie! 15 rano, 15 wieczorem.
3: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
1: I szkoda, że tego...
2: ten strój?
1: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie, pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
4: No, rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
1: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
2: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
1: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
2: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
3: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest. Teraz idziemy je spalić.
1: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
5: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
6: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
1: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
2: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
1: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
2: dla nas.
0: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
7: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2. Ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni. Bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: I po reklamie.

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24.

0: Infolinia. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.
6: W Koninie zapowiada się chłodne popołudnie. Termometry pokażą około 10 kresek, a na niebie mogą pojawić się przelotne chmury, z których spadnie delikatny deszcz. Wiatr będzie łagodny, więc parasole mogą się przydać, ale nie będą konieczne. Jakość powietrza pozostanie na średnim poziomie, a ciśnienie będzie stabilne. Wieczorem temperatura nie zmieni się znacząco, a jutro możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalną temperaturą do 14 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
7: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
8: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
7: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
9: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
10: Prosty jest, nie stresowałem się w ogóle.
11: A co było na tym egzaminie?
10: E-mail, 4 zadania słuchowe.
9: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
7: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będą znane 3 lipca.
5: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzlaczyk. Dobiega końca budowa nowej ścieżki rowerowej, która połączy Borowo z Nowym Krzymowem. Ścieżka będzie miała 2,5 metra szerokości. Jest na niej punkt naprawy rowerów. Ścieżka ma być gotowa do 10 czerwca. Mnóstwo kwiatów, sadzonek i ogrodnicze warsztaty. 24 maja na konińskich bulwarach odbędzie się kwiatowy festyn. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Będą animacje, gry i zabawy czy malowanie doniczek. Festyn startuje od 11 i potrwa do 17.
13: Tu Radio SK2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka Siagrodzka. Dzień dobry, gramy.

0: SK2 Konin.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
2: Tak.
3: Kurier po tej stronie, Mosiąc Mieczysław, to pani, tak?
2: Tak.
3: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
2: Ale za bardzo nie rozumiem.
3: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
2: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
3: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
2: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
3: no
2: tak
3: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
2: Pan mi tutaj nie skacze.
3: Ale mogła
2: zadzwonię.
3: Pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani
2: ja
3: dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
2: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi. Bo ja tych
3: pani
2: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
3: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
2: ja
3: suche drzwi
2: odbiorcą,
3: pani wysłali.
2: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
3: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
4: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
2: Boże, zwariowaliście?
4: Nie.
2: O Jezu.

0: do Paryża. Zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
4: kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Może poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: po południu w Koninie zapowiada się chłodno i mokro. Temperatura wyniesie około 11 kresek, a na niebie mogą pojawić się chmury, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, ale na szczęście nie będzie zbyt silny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wieczorem temperatura spadnie do 10 stopni, dlatego warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
1: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
3: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
1: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
4: My lords.
1: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.

0: wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
1: SK2 News, Konin.
2: Jan Grzlaczyk. Nowe miejsca odpoczynku, edukacji i kontaktu z naturą powstaną w gminie Stare Miasto. Będą one przy szkołach, obiektach sportowych oraz w otoczeniu urzędu. A na realizację zadania gmina wyda ponad 1 000 000 zł. Na 8 w Wielkopolsce i na 58 w Polsce znalazło się drugie konińskie LO w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Ranking jest oparty na wynikach prawdziwych projektów społecznych, które realizuje młodzież w olimpiadzie zwolnieni z teorii w danej placówce. W tym roku 507 szkół z całej Polski wzięło udział.
3: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
4: 10 hitów.
5: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi cały i USK 2 bonus, najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze i bardzo proszę. Te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi. Dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają. Zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno. Dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba, stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: I pory.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat, jak nastroje, jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: podejmować. Jutro sytuacja pogodowa niewiele się zmieni. Nadal możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
2: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
4: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
2: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli trzydniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
5: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
6: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
2: A wyniki testów 3 lipca.
7: SK2 News Konin.
8: Jan Grzelaczyk. O prawie 300 osób wzrosła liczba czytelników w Koninie. Co za tym idzie, wzrosła również liczba wypożyczanych książek. Rekordzista wypożyczył blisko 600 pozycji.
9: Bibliotekarze znają naszych czytelników, doradzają, znajdą nowości, polecą coś, co na pewno się spodoba.
8: Mówiła Justyna Zacharek z Konińskiej Biblioteki. Muzeum w Koninie rusza z obchodami swoich 60. urodzin. Na tę okazję przygotowano serię ciekawych warsztatów dla wszystkich. Poszczegóły zajrzyjcie na muzealną stronę.
10: Dwie po 15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: W Koninie popołudnie przyniesie trochę wilgoci, bo synoptycy przewidują przelotne opady deszczu. Słupki rtęci pokażą około 12 kresek, więc nie będzie zbyt chłodno. Wiatr będzie umiarkowany, co może nieco ochłodzić odczuwalną temperaturę. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego nie ma się czym przyjrzeć.

0: czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam się, że ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy. Przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
3: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania, a wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No, Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce...
2: Dobra. Się nie trzyma się, Kinga! Trzyma się! Dobra, muszę trzymać Kingę, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy już 19 po trzeciej. To jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to ja za też górami. Tak,
0: ja też, dokładnie, góry to jestem. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: U nas najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Slaya, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jak i na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jak i co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: I po reklamie.

O, to jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2.

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie?
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: W Koninie w środowe popołudnie czeka nas deszczowa aura. Chmury nie dadzą za wygraną, a temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasol może się przydać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno być większych niespodzianek. Jutro również spodziewamy się deszczu, ale temperatura wzrośnie do 15 stopni. Nie zapominajcie o parasolach, bo mokro może być przez cały dzień. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę. Bądźcie z nami na bieżąco.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest

0: jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
1: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk. Postępowanie sanacyjne ma Kolski Szpital. Ma to pomóc w naprawie sytuacji finansowej. Cały dług szpitala to ponad 30 milionów złotych. Postępowanie sanacyjne nic nie zmienia dla pacjentów. Szpital nie zamyka oddziałów ani nie planuje zwolnień. Kilkaset bezpłatnych sadzonek drzew czekać będzie na chętnych, którzy chcą posadzić sobie drzewo. To w ramach ekologicznej akcji Posadź Drzewo. Sadzonki można odbierać 22 maja od 13 na parkingu przy Galerii Handlowej w Starym Mieście.
4: Dwie i pół minuty po godzinie 16. Jarząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z Państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez Państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze. Pieniądze za las. Nic wam nie wie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat. 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył pięknymi wakacjami ręka do góry. Znowu ręka do góry. Co ja mam z tymi

0: Vita Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów.

0: Środa, 13 maja, 16:30 na zegarach, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście, Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów.

medycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej i około Nowego Sącza 23 maja.

0: To ma na Misza Demirarze. Oj, właśnie, to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No, chyba trochę tutaj przesadziłem. Zostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi

0: Zdecydowanie planować, ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SC2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Wieczorem w Koninie czeka nas chłodniejsza aura. Temperatura spadnie do około 12 kresek, a niebo może być zasnute chmurami, z których spadnie deszcz. Wiatr powieje z południowego zachodu, ale będzie raczej lekki, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie na przeciętnym poziomie. Jutro pogoda nie zmieni się znacząco, nadal możliwe są opady, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam 2 młodych mężczyzn, a 1 osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
10: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
11: Tak, ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało, czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje. Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
12: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
9: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski fizyki i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym trzydniowym egzaminie.
13: Myślałem, że będzie...

0: Że to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
1: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
2: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
3: Najgorzej jednak ta matematyka.
4: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
5: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzylaczyk. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w Dębiczu. Gmina Kramsk dostała pieniądze na budowę. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku, a jej całkowita wartość wynosi blisko 3 miliony złotych. Dawny biurowiec bankowy przy ulicy 11 listopada 20A ma zostać przebudowany na budynek mieszkalny. To jednak nie koniec planów inwestora. Obok wieżowca mają powstać także ogólnodostępny plac zabaw oraz międzypokoleniowy skwer rekreacyjny dla seniorów.
8: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
6: Najlepsze polskie hity.
8: Na Instagramie Eski2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski, witajcie.
9: Mówiono

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Panowie z Lady Punk stawiają Westy 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnijmy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy
3: na przepłynięcie się łódką. Było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: Poczekaj, pompujmy to jeszcze. Powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer, Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No myślę, że byliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo.

0: świetny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
1: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
2: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
1: I ognisko też będzie.
2: Też, i Kuba i Kuba.
3: Muzyczka, muzyczka będzie.
4: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą. SK2. Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: I po reklamie.
4: Jest 18, News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
5: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
4: Mówi dyrektor GTM startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessicę Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
6: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
7: No tak średnio bym powiedział.
6: Nie, pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
7: Nie? Raczej nie.
3: Najlepsze polskie hity.
6: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacza, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy.
7: Nóżką po tupie.
6: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze w prawiach. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Weste 2. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na was na jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o drugiej w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Weste 2.

0: ataki suną, jeden za drugim, szybkie wejścia, skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy roller coaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK 2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj da, odpuści cenę każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: I po reklamie.

Bez C2 Desu i Życie Cudem Jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 krajowa. Chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem, także Słupskiem macie wahadełko. No i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia. Tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później. A za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze. Polski sztos.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczek, zapraszam. Mnóstwo kwiatów, sadzonek i ogrodnicze warsztaty. 24 maja na Konińskich Bulwarach odbędzie się kwiatowy festyn. Jak sama nazwa wskazuje, motywem przewodnim będą rośliny. Na stoiskach będzie

0: można zakupić kwiaty, skorzystać z bezpłatnych porad ogrodniczych czy poobserwować pszczoły. Do tego dawka wiedzy w postaci warsztatów, zbudowania budek lęgowych dla ptaków. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Będą animacje, gry i zabawy, malowanie doniczek, sadzenie kwiatów, kolorowe tatuaże, konkursy i sportowe aktywności przy muzyce. I na sam koniec trzeba wspomnieć o strefie relaksu, bo w weekend trzeba też naładować baterie. Festyn startuje od 11 i potrwa do 17.
1: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy tylko, a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.
1: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?
3: Masz w sobie

0: W SC2, w symetryczno-lirycznych nastrojach, panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale im nie jest to wszystko jedno, liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Elektroniczna Zofia Alaja w S2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: I reklamie.

0: Beste dwa najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20:00 ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko Beste 2.
1: Reklama.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Żlaczek, zapraszam. Kolejna kinowa propozycja, tym razem na ostatnią środę maja. Chodzi o cykl Środy z kinem niezależnym. Tym razem kino kameralne przy Okulnej w Koninie połączy siły ze szkołą filmową w Łodzi. 27 maja zobaczycie wyłącznie filmy wyprodukowane przez łódzką filmówkę w 2025 roku. Na wydarzeniu Łodzią po Wiśle zobaczycie 6 produkcji nagrodzonych podczas 19 przeglądu filmów szkoły filmowej. W programie konkretnie Houdini o miłosnym porwaniu, Nieznane życie kwiatów o dziewczynie z ośrodka wychowawczego, Na krzywe łby to historia o pewnym polskim osiedlu. Do tego przeciągi o dawnej miłości, Tytuł jeszcze się przyśni o sennych podróżach oraz Za szyby podglądam jak umiera sarna młoda, też o podróży, ale wiejskiej. Łączny czas seansów to 95 minut.
12: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezy na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

0: taki dzień.
1: Sylwia Grzeszczak, Wesce 2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
2: SK2.
1: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zieloma herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu nagłówek z prasy. Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. Jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2. Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
1: I po reklamie.

panowie bracia. Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co?

Panowie bracia, Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie, trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co?

0: Kolejowe będą mogły być budowane szybciej, skróci się czas ten proceduralny. Oprócz tych dużych dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje też zadania punktowe związane z poprawą bezpieczeństwa. Dzisiaj zostały podpisane przeze mnie programy inwestycyjne dla 3 inwestycji. To są zadania w postaci budowy dróg pieszo-rowerowych przy drogach krajowych w sumie o wartości 26 milionów złotych. Tego typu inwestycje są konieczne, żeby poprawiać bezpieczeństwo. Dbamy o to, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach było coraz lepsze, żeby była też mniejsza liczba ofiar zarówno śmiertelnych, jak i rannych, żeby było mniej generalnie wypadków. Z roku na rok poprawiają nam się statystyki. W roku 2025 było o 12,5% mniej osób, które zginęły na polskich drogach w stosunku do roku 2024. Początek bieżącego roku również jest pozytywny. Temu mają służyć również zmiany w przepisach, dlatego że zmieniliśmy przepisy choćby w zakresie przekroczenia prędkości o 50 km poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, na tego typu drogach, czyli takich powiatowych, gminnych, które są poza obszarem zabudowanym. Wiele osób ginęło, tam zdarzało się najwięcej wypadków, którego powodem była prędkość. Więc w tym momencie automatycznie będą zabierane uprawnienia na okres 3 miesięcy, jeżeli ktoś przekroczy daną prędkość o 50 km na godzinę. Również sankcjonujemy przekroczenie przepisów związanych z niebezpieczną jazdą, z driftem, z nielegalnymi wyścigami. Również jeśli chodzi o osoby tak zwanych recydywistów, czyli osoby, które mimo zabrania uprawnień siadają za kółko, też tutaj zwiększyliśmy kary. Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa.
1: Patryk Kosicki pełni obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Poznaniu. Podpisaliśmy kontrakt w systemie Projektu i Buduj na rozbudowę drogi 25 na odcinku Rychwał-Zbierzk. Czyli ważna rozbudowa może trochę tutaj być myląca, ale tak naprawdę przebieg jest po całkowicie nowym śladzie z niewielkim wykorzystaniem istniejącej drogi 25. Także nowa droga, dwie jezdnie, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wygrodzona z bezpiecznymi węzłami, także no, w najwyższym standardzie, jaki dzisiaj realizujemy. 13 km, 10 obiektów mostowych, zarówno w ciągu drogi, jak i przekładających drogi poprzeczne. Podam tylko, że ten odcinek nie ma węzła, ale na sąsiednich odcinkach, na których już umowy podpisaliśmy jeszcze w tym roku, te węzły sąsiadujące są. Także i na wysokości Rychwała, i na wysokości Zbierska. To nie jest droga ekspresowa, dlatego że rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegu dróg autostrad i dróg ekspresowych nie przewiduje tutaj drogi ekspresowej, a to jest wynikiem natężeń ruchu, które nie są tutaj tak istotne jak na drogach ekspresowych i autostradach. Natomiast to będzie droga bardzo zbliżona do drogi ekspresowej, dlatego właśnie, że będzie wygrodzona, będą węzły, będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, także będzie można się bezpiecznie przemieszczać z prędkością, jak zaznaczyłem na konferencji, 100 na godzinę. Także bezpiecznie 100 na godzinę będzie można tutaj, mam nadzieję, taką prędkością się poruszać. Tutaj dokładniejsze daty przedstawiła pani dyrektor kontraktu, natomiast i tam padło 48 miesięcy, natomiast będziemy robili wszystko, tak jak zaznaczono, żebyśmy jak najsprawniej, bo w tym okresie się mieści czas na projektowanie i na uzyskanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej i później wybudowanie. No, z praktyki naszej około do 2 lat trwa uzyskiwanie, ten etap taki projektowy z uzyskiwaniem decyzji i około 2 lat, 2 sezonów ta budowa, więc realnie w ciągu 4 lat powinno nam się wszystko udać. Ponad 300 milionów złotych, także prawie 400. Na tym odcinku będzie biegła po wschodniej stronie obecnej drogi 25, czyli ominie Rychwał po wschodniej stronie i tak naprawdę po tej wschodniej stronie zostanie aż do Zbierska, także lasy i na końcu, znaczy pola i lasy, tak, takie tereny, no na wysokości Rychwału rzeczywiście będzie kilka wyburzeń i to na pewno gdzieś będą jakieś kolizje najtrudniejsze, takie powiedzmy z zabudową mieszkalną, ale nie tylko. A tak to omijamy po wschodniej stronie i jakby staramy się w jak największym oddaleniu od zabudowy, żeby też tych utrudnień nie było. Wszystkie kolizje przebudujemy, powiążemy drogi, które przecinamy. Wszystkie nieruchomości dotychczas, które miały dostęp do dróg publicznych, będą je miały. Zostanie to zachowane lub odtworzone. No Konin-Kalisz to jest właśnie trzeci kontrakt, który na tym odcinku został podpisany. Na ten dzisiejszy, czyli można powiedzieć wszystkie trzy odcinki łączące gminę Stare Miasto przez autostradę i aż do Kokanina na przedmieściach Kalisza są już podpisane, są właśnie projektowane w tym momencie.

0: O których teraz mówimy tutaj najbliższe, one spowodują przyspieszenie chociażby już połączenia między autostradą Koninem i Kaliszem. Prawie 70 km, 68 km i całkowity koszt to jest około 2 miliardów.
1: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj podpisujemy inwestycję blisko 400 milionów złotych, która da możliwość naszym mieszkańcom przemieszczania się w trybie takim błyskawicznym za 3,5 roku. Czyli będziemy mogli z jednej strony wschód-zachód, czyli zbliżamy do A2, która już była. No i oczywiście północ-południe, bo wjedziemy do Ostrowa i tam będziemy mogli się właśnie przemieszczać. Czyli patrząc z punktu bezpieczeństwa, komunikacji, wygody mieszkańców. No i oczywiście najważniejsza rzecz, że nasze tereny, czyli będą w tej chwili zainteresowani wielu przedsiębiorców. To właśnie dzięki takiej rzeczy, jak powstały dwa węzły, w Starym Mieście, to Stare Miasto stało się ogromnym terenem różnych inwestycji. My mówiliśmy, że ta firma nie wykonuje węzła w Rychwale, ale na terenie gminy Rychwał będzie węzeł, gdzie będzie można wjechać na tą drogę. A więc ta komunikacja i możliwość rozwoju tego rejonu to jest ogromna rzecz. A więc to są trzy rzeczy, które są najważniejsze, czyli ta szybkość przemieszczania się, rozwój gospodarczy, no i oczywiście to, co wspominałem, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Tak, to jest super dla mnie, gościa, który pracował właśnie w resorcie, później byłem dyrektorem WORD-u i to, co mówiliśmy, spadek liczby zabitych na drogach, to jest właśnie ta rzecz, której oczekujemy i od nas mieszkańcy oczekują jako włodarzy danych gmin. 400, prawie blisko 400 milionów to jest odcinek, który ten będzie kosztował. Tutaj pan minister powiedział o kwocie 300, dokładnie to jest prawie 370 milionów złotych. Natomiast cały odcinek, połączenie od autostrady do Ostrowa będzie kosztował 2 miliardy złotych. To będzie się składało z kilku odcinków, natomiast to jest fajne, że one zostaną wykonane w tym samym czasie, czyli każdy odcinek to jest inny wykonawca i to jest ta rzecz, wartość dodana całej inwestycji.
2: Jakie korzyści płyną też dla mieszkańców, panie burmistrzu? Wiadomo, droga będzie nowa, czy oprócz tego jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
1: Ja myślę, że dzisiaj Rychwał właśnie będzie miejscem, o którym będzie się mówiło, bo tu powstaną kolejne właśnie duże zakłady, bo będzie duże zainteresowanie, czyli dzisiaj hektar gruntów na przykład kosztuje, jeszcze nam 100 tysięcy, będzie kosztował 300 tysięcy, czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tu powstanie wiele nowych miejsc pracy, a więc daje szansę, że nasi młodzi mieszkańcy, poza tym, że będą mogli pojechać sobie do Poznania i wrócić, bo będzie to łatwe i proste i przyjemne, to właśnie tutaj powstaną duże zakłady i może ktoś z Poznania przyjechać tutaj, mówić, przecież tu jest wygodnie, bo lepsze powietrze, inna infrastruktura, świetnie rozbudowana sieć szkolno-przedszkolna, a więc wszystko dla młodych ludzi mamy, tylko chodzi o to, żeby dać im miejsce pracy, których oni zarobią, bo dzisiaj młody człowiek chce mieć pieniądze i duże, a więc w samorządach nie są takie, w instytucjach, które są, duże zakłady, które dzisiaj generują większą możliwość właśnie wyższych płac, dają taką szansę.
2: Czy są już firmy, które interesują się tutaj?
1: Tak, jeszcze odpowiadam, że dzisiaj terenem gminy Rychwał interesuje się dużo więcej osób niż do tej pory. Czyli mimo, że tej inwestycji nie ma, to już jest ogromne zainteresowanie, a za rok, za dwa będzie jeszcze większe.
2: Panie burmistrzu, jeszcze tutaj pan dyrektor dróg powiedział, że budując tą drogę będzie trzeba jednak wysiedlić kilka domów. Czy już wszystko jest pozałatwione, jeżeli chodzi o tą kwestię?
1: Mieliśmy, czyli było przygotowywane PFU, czyli plan funkcjonalno-użytkowy. Były również protesty. Gmina Rychwał to nie jest też idealna gmina, czyli tu ludzie mają swoje problemy. Natomiast ja się cieszę, że właśnie komunikując się z nimi na tyle skutecznie, że większość tych, których była sporna, no jednak opowiedziała się za. Natomiast oczywiście, że są osoby na terenie gminy Rychwał, które uważają, że to jest najgorsze rozwiązanie, no bo niestety oni będą musieli burzyć swój dom. Jest mieszkaniec, który wybudował 3 lata temu swój dom i będzie ten dom rozwalony, natomiast on wiedział, że tam pójdzie autostrada. Ja z nim rozmawiałem, rodziną, i oni wiedzą, że ta sytuacja taka będzie, natomiast no, to już jest jakby wola. Wtedy jeszcze niestety pozwolenie na budowę można było dostać, bo w momencie dzisiaj, kiedy została podpisana umowa, kiedy to jest już zatwierdzone PFU, jest decyzja środowiskowa, czyli wstępna, to już oczywiście nie dostanie się pozwolenie na

dobra, ale do tej pory można było dostać i ludzie widzieli, że to będzie, a jednak oni się decydowali. No więc dzisiaj to jest trudno mi powiedzieć, że jaka to jest ich decyzja. Oczywiście, że ta firma będzie realizowała to w sposób wyjątkowy. No i oczywiście to wszystko jest robione, gdzie państwo wykupuje, czyli powiedzmy ceny są ustalone i one są na pewno bardzo korzystne i jestem przekonany, że na pewno nikt nie straci, natomiast ja rozumiem.

0: Czyli tutaj ja myślę, że zresztą no, prawo tak stanowi, a nie inaczej, bo to pójdzie z RID-em, czyli wykonawca, czyli pan wojewoda, są ustalone stawki. Natomiast my w tych kwestiach spornych, gdzie było możliwe, to podpowiadaliśmy, że komuś zostało kawałek ziemi, na przykład, żeby wykupić całość. I te wszystkie kwestie sporne zostały w jakiś sposób wyjaśnione. Jest jeden dom taki, który jest faktycznie nowy, natomiast pozostałe sytuacje są po prostu takie, gdzie ludzie mają pełną świadomość, że tak musi być. No to jest jakby konsekwencja, no niestety, tej decyzji. Natomiast ja chcę może powiedzieć i to, bym chciał, żeby poszło, że samorząd Rychwała nie miał wpływu na przebieg tej drogi. To nie jest samorząd Rychwała, bo inwestorem jest generalna dyrekcja i to musi się wpisać nie tylko w koncepcję gminy Rychwał, ale w koncepcję tego połączenia między właśnie Ostrowem a autostradą. Czyli tutaj to nie jest tylko kwestia samorządu Rychwała.
1: Termin zakończenia inwestycji to 2030 rok. Darmowe szkolenia ze strzelania mają ruszyć w gminach powiatu konińskiego. O ich przeprowadzenie zabiega Lech Książczak.
2: Dzień dobry, nazywam się Lech Książczak, jestem członkiem Ligi Obrony Kraju, prezesem klubu Lok Muszkiet w Koninie i zajmuję się generalnie szkoleniem ludzi, jeżeli chodzi o obronność.
1: No właśnie, co w najbliższym czasie, panie Leszku?
2: No przede wszystkim cała fala wszelkiego rodzaju szkoleń dotyczących przede wszystkim strzelectwa oraz zachowań proobronnych, które realizujemy na terenie strzelnicy w Potażnikach.
1: Jak te szkolenia mają wyglądać?
2: Znaczy już jedną turę mamy za sobą i chcemy to po prostu zdublować i powielić, dlatego że to, co zrobiliśmy, nam ładnie wyszło w naszej ocenie i nie tylko naszej, ale również uczestników. Otóż przeprowadziliśmy takie szkolenie w ramach Ligi Obrony Kraju, które udało się pozyskać dzięki panu prezesowi Wojciechowi Kasprzakowi tutaj dla naszego regionu. Było to szkolenie, którego twórcą tak naprawdę ideą i finansowo wspierało Ministerstwo Obrony Narodowej. Obejmowało ono łącznie 80 osób z Wielkopolski, także też to szkolenie odbyło się na terenie naszej strzelnicy dla trzech grup, 30 osób oraz 20, i tak naprawdę objęło swoim zasięgiem tutaj i powiat słupecki, powiat i koniński, i młodzieży, i dorosłych, czyli osoby chętne, któreśmy zwerbowali.
1: Na razie, panie Leszku, no dokładnie, tak jak pan już mi wcześniej wspomniał, nie wiadomo, kiedy ruszą kolejne, ale jak one będą wyglądały? Czy już jest jakiś przygotowany plan mniej więcej? I ile osób będzie mogło w ogóle być przeszkolone?
2: To znaczy, moce przerobowe mamy ogromne. Mówię tutaj o zapleczu materiałowo-technicznym oraz o zasobach, jeżeli chodzi o kadrę instruktorską i ludzi, którzy są pomocni podczas realizowania tego typu zadań. Takie szkolenia obejmują, oprócz oczywiście szkolenia strzeleckiego i umiejętności posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny, również takie dziedziny jak terenoznawstwo, sztukę przetrwania, pierwszą pomoc przedmedyczną.
1: Na jakim etapie aktualnie jest załatwianie tego?
2: Znaczy, w tej chwili jest taka idea, żeby to realizowały samorządy w ramach szkolenia ludności. Wszystko zależy od wojewody wielkopolskiego w naszym przypadku. To on dysponuje środkami i on decyduje, jakiej wysokości środki są i na co przeznaczane w tej dziedzinie.
1: Czy samorządy są zobowiązane do tego, żeby ludzi przygotować na taki stan?
2: Na pewno samorządy są zobowiązane do tego, żeby robić w cudzysłowie robotę, która ma na celu ochronę ludności. Natomiast w jakim zakresie i w jaką ilość ludności należy przeszkolić, to już jest w gestii danego samorządu. Jeżeli chodzi o samorządy, to praktycznie ta decyzyjność należy zarówno do starosty, jak i do poszczególnych wójtów, burmistrzów gmin.
1: Panie Leszku, jako, no, mogę powiedzieć spokojnie, specjalista w tych tematach, czy uważa pan, że powinniśmy się szkolić właśnie, jeżeli chodzi o takie tematy?
2: Przede wszystkim to ogromne zaniedbania, które miały miejsce, zaczęły się praktycznie przed 20-30 laty, kiedy zaczęto grzebać w przedmiocie wykładanym w szkole zarówno podstawowej, jak i potem ponadpodstawowej. Nazywało się to przysposobienie obronne. Zmieniało to wszelkiego rodzaju nazwy i tak dalej. A sprawa jest tego typu, że no niestety, ale trzeba szkolić już od najmłodszych lat w zachowaniach kryzysowych młodzież, dzieci i dorosłych. I tej nauki nigdy za mało. No chociażby na przykład pierwsza pomoc.

0: samo. Tam się zmieniają zasady i warunki na każdym kroku. I trzeba być na bieżąco. Powiem szczerze, że w stosunku do okresu 5-10 lat temu, dzisiaj ta świadomość i umiejętności, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, ogromnie wzrosły. Natomiast jest kwestia jeszcze innego rodzaju, bo nie tylko pierwsza pomoc będzie nam służyć, ale również same zasady przetrwania, same zasady umiejętności zachowania się w trudnych warunkach. To trzeba nauczyć ludzi. No na przykład sytuacja, kiedy nastąpił atak terrorystyczny, zaatakowano szkołę, nastąpiła taka sytuacja, kiedy wzięto zakładników do szkół. Momentalnie z kuratoriów przyszły informacje, że należy przeprowadzić próbne alarmy z ewakuacją szkoły. No i co szkoły zrobiły? Wykonały polecenie przełożonych i na tym się skończyło. Uważam, że tego typu akcje, jak ewakuacje z zakładów pracy, ewakuacje ze szkół i innych miejsc, gdzie jest duże nagromadzenie ludności, należy wykonywać systematycznie i często tak, aby ludzi przyzwyczaić i zrobić to, te zachowania, żeby się stały automatyczne. Następuje alarm, wiem, co mam robić, a nie zastanawiam się, rozglądam i czytam instrukcje. Na czytanie instrukcji już jest za późno.
1: Właśnie przez wiele lat był taki, można powiedzieć, spokój, jeżeli chodzi o te kwestie. Teraz ta wojna na Ukrainie, myślę, że gdzieś tam wywołała w nas pewien niepokój, a teraz no, coraz szerzej mówi się o tym, że właśnie samorządy zabezpieczają się, budują różne miejsca schronienia, których też na naszym terenie jest bardzo mało. Czy my jesteśmy gotowi właśnie, czy umielibyśmy zareagować, gdyby coś takiego poważnego, już nie mówię tutaj o jakichś takich sytuacjach błahych, ale generalnie o właśnie jakby, powiedzmy, hipotetycznie wybuchu jakaś wojna albo, nie wiem, jakaś bomba spadła nagle, czy umielibyśmy się zachować i jak powinniśmy? Może tak, wiem, że te szkolenia na pewno bardziej przybliżą nam, jak mamy się zachowywać, ale tak mniej więcej, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji?
0: Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy gotowi, nie jestem osobą kompetentną, żeby udzielić takiej odpowiedzi, dlatego, że nie mam całkowitego wglądu do tego, jak wyglądają generalnie wielkie plany ewakuacji, czy powiedzmy jakiekolwiek inne sytuacje w sytuacjach zagrożenia. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie to zagrożenie ludności to jest sytuacja, która następuje w wyniku jakiegoś tam kryzysu, czy to jest kryzys spowodowany przez działania sił natury typu powódź, pożar, jakieś tam inne zamiecie śnieżne i tak dalej. Proszę zauważyć sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy przy temperaturze minus kilka stopni praktycznie stanęła cała gospodarka, stanął transport i okazuje się, że po prostu, no niestety, ale jesteśmy bezsilni w takich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o stan zagrożenia wojennego, to tutaj proszę zauważyć i potwierdza się całkowicie w mojej ocenie oczywiście, opinia, która mówi, że generałowie każdej armii są doskonale przygotowani do wojny, która już była. Natomiast realia wojenne na dzień dzisiejszy zmieniają się, co pokazuje właśnie konflikt na Ukrainie i teraz jest kwestia tego typu, czy nasi dysydenci potrafią wyciągnąć z tego konfliktu jak najdalej idące wnioski z jak największą korzyścią dla społeczeństwa, dla nas. Jeżeli naszym rządzącym, naszym władzom będzie przyświecał główny cel, czyli ochrona ludności, ochrona inteligencji, nie działania w stylu II wojny światowej, kiedy praktycznie wytłuczono całą inteligencję, wygłupiono mnóstwo Polaków, ale zginęło, ale po prostu ochrona tych ludzi, żeby z tego konfliktu wyszło jak najwięcej istnień ludzkich obronną ręką, no to te działania trzeba przedsięwziąć i trzeba tą ludność w jakiś sposób jak najbardziej chronić. Nie ma już tak naprawdę tak pojęcia frontu, tyłów i tak dalej. Każdy cywil jest praktycznie uczestnikiem wojny i nawet powiedziałbym, że wielokrotnie więcej cierpień odnoszą cywile, aniżeli żołnierze w wyniku bezpośrednich działań. Bo proszę zobaczyć, że całe zaplecze każdych działań wojennych jest nastawione na działania w kierunku zaspokojenia potrzeb frontu. Kosztem oczywiście pożywienia, ocieplenia, ogrzewania i tak dalej. Natomiast dzisiejsze społeczeństwo, i to nie tylko polskie, ale każdego generalnie kraju, jest społeczeństwem konsumpcyjnym generalnie i nastawione na dobrobyt. Jeżeli teraz wyłączymy zasilanie w energię elektryczną, no to proszę zobaczyć,

0: Będą ogromne kłopoty. Nie będzie działać pompa ciepła, nie będzie działać kuchnia, nie będzie na czym zrobić pożywienia i tak dalej. Wiele, wiele konsekwencji. A dla ogromnej rzeszy społeczeństwa przyjdzie jeszcze większy kryzys z tym spowodowany, dlatego że nie będą działać telefony, smartfony i tak dalej. W tym momencie nie będzie internetu i nastąpi następny kryzys, który jest kryzysem o podłożu psychologicznym. Trzeba tych ludzi będzie zagospodarować, oni nie będą potrafili znaleźć miejsca dla siebie. Poczucie upływu czasu będzie zupełnie inne. Jednostki słabsze będą chorowały, bo nie będzie w czym się umyć, nie będzie człowiek w stanie przygotować sobie często wody, będą pić tą wodę surową, kwestia uzdatniania i tak dalej. Także to są takie elementy, nad którymi musimy się pochylić w wolnej chwili. Państwa do tego bardzo namawiam, żeby sobie pomyśleć o tym, co ja będę mógł zrobić, jeżeli mnie zabraknie energii. Czy ja mam w szafce odpowiednie, czy w szafkach odpowiednie środki, żebym mógł przez te 2-3 dni, na przykład w przypadku chociażby kryzysu, przeżyć. Czyli na przykład mąkę, cukier, sól, takie ziemniaki, elementarne rzeczy, bo nie musimy liczyć się z tym, że nie zejdziemy na dół do sklepu po zakupy, bo tych zakupów tam już nie będzie, będą puste sklepy. Proszę sobie przypomnieć sytuację, która miała miejsce ze środkami chociażby czystości w sytuacji, kiedy nastąpiła pandemia, tak? Dalej, uzdatnianie wody, no nie będzie energii elektrycznej, nie będą działać pompy. Konsekwencje po prostu tego są ogromne. Trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby mieć jakieś tam zapasy w postaci takich towarów właśnie, które mają dłuższą datę ważności, typu makarony właśnie, czy chociażby ryż. Kilka puszek, konserwy jakieś, a przede wszystkim no chociażby takie środki, które by nam zapewniły no możliwość funkcjonowania w nocy, czyli jakieś świece, czy ja polecam w tym momencie jakieś wkłady zniczy, bo to jest dobre źródło światła, a jednocześnie proszę zobaczyć, że będzie to mogło leżeć nam nawet kilka lat i w razie czego zawsze możemy zabrać ze sobą na wszystkich świętych na cmentarz i wykorzystać, tak? Jeżeli chodzi natomiast o sam, co pani powiedziała, sam fakt schronów. Oczywiście sytuacja jest w kraju tragiczna pod tym względem. Tak jak powiedziałem, są to lata zaniedbań oraz jakiejś takiej beztroski totalnej zarówno samorządów, jak i władz. A mianowicie schrony zostały w wielu przypadkach zlikwidowane. Po prostu ich utrzymanie przerastało możliwości albo po prostu nie było wymagane. W tej chwili budowa schronu to są ogromne pieniądze, no i oczywiście czas. I teraz pozazdrościć by trzeba było i wzorować się na najlepszych. Ja zawsze patrzyłem z pełnym podziwem na Szwajcarów. Tam każdy obywatel tego państwa ma miejsce zapewnione w schronie i opiekę. Także w tej Szwedów, gdzie po prostu na co dzień niewykorzystywane schrony są zapełniane przez młodzież, na przykład podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego. Można to zrobić, tylko po prostu no niestety trzeba w pewnym momencie sobie odżałować i te pieniążki przeznaczyć, te środki na realizację tych celów ważniejszych, które później nam się z nawiązką zwrócą. Ukrycia, czyli nie schrony, których budowa jest skomplikowana, muszą być inne jeszcze oprócz głównego jeszcze jakieś pomocnicze wyjścia awaryjne w razie czego, zasypania i tak dalej, ale ukrycia, żeby ci ludzie mogli się ukryć przed skutkami działania na przykład ognia, czy na przykład ognia artyleryjskiego, odłamków i tak dalej. No i tutaj też jakieś ujęcia wody pitnej, które można byłoby wiadrami, studnie patrzy, mam na myśli w tym momencie. I to trudno powiedzieć, czy to jest taka jakaś beztroska, czy to jest kwestia, nie wiem, zaniedbań takich totalnych, ale po prostu szkoda, bo my będziemy jako społeczeństwo cierpieć.
1: A co właśnie zrobić w takim

0: W sytuacji, że gdy naprawdę jest kryzysowo, uciekać z domu, schować się gdzieś, gdzie szukać pomocy?
1: Przede wszystkim zachowanie nasze jest uzależnione od tego, co jest źródłem zagrożenia, bo wiadomą rzeczą jest, że nie możemy zostać w miejscu, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia życia. Musielibyśmy posłuchać, jeżeli jesteśmy w pewnej grupie, na przykład w galerii handlowej, czy powiedzmy w szpitalu, czy w szkole, jak i realizować plan ewakuacji, bo to one są robione, żeby w sposób bezpieczny i jak najszybszy daną grupę, populację osób, które się tam znajdują, rozdyslokować w innym miejscu, aniżeli to, co jest zagrożone. Natomiast w sytuacji zagrożenia wojennego, no wiadomo rzeczą jest, że tutaj trzeba się chować bezwzględnie i to w tym momencie, no to jest tak naturalne, że po prostu każdy z nas będzie uciekał.
0: Szkolenia te mają być przeprowadzone w ramach szkoleń ludności i obrony cywilnej.
2: Magazyn lokalny.
0: Startujemy z informacjami. Teraz zajrzymy do Kleczewa. Gmina nie chce być całkowicie zależna od innych spółek w kwestii przerabiania odpadów zielonych. Dlatego wybuduje nowoczesną biokompostownię. Wszystkie procesy mają być kontrolowane komputerowo, a możliwości przerobu mają zostać zwiększone do 25 tysięcy ton.
3: Chcę sprawić, aby gmina Kleczew wciąż była gminą zamożną, no i teraz dużo starań czynię, aby to się zadziało. Nasz główny podatnik niestety coraz mocniej ogranicza swoją działalność tutaj, przez co odczuwamy to bardzo mocno w budżecie, no ale nie czekamy na katastrofę, tylko uciekamy do przodu, czyli robimy wszystko, aby gmina Kleczew, tak jak już powiedziałem, wciąż była gminą bardzo zamożną.
0: Takim jednym z punktów tych działań jest budowa biokompostowni.
3: Tak, budowa biokompostowni, to znaczy długo szukałem rozwiązania i czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Inwestujemy bardzo mocno w naszą spółkę, nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego sytuacja finansowa no, dość mocno się skomplikowała. Tak naprawdę w 2016 roku wtedy nałożono taką wysoką opłatę podwyższoną i w tej chwili, że tak powiem, niestety konsumujemy już tą karę, to znaczy musimy zapłacić ponad 15 milionów złotych opłaty podwyższonej, czyli tak nazwijmy to takiej kary za niedochowanie należytej staranności w dokumentacji z roku 2016 i 15, jeśli dobrze pamiętam. No ale no, zamiast siedzieć i płakać, no to jak już powiedziałem, stwierdziłem, że to jest słuszny kierunek działania, więc zamierzam bardzo mocno tą firmę naszą gminną wzmocnić. Gmina Kleczew ma w niej 100% udziału, więc jest to jak najbardziej zasadne. No i dokładnie miałem przyjemność spotkania się z panem prezesem, przed notariuszem i stosowne dokumenty zostały przygotowane i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie zostanie dokapitalizowany kwotą 15 milionów złotych i te pieniądze będą przeznaczone na budowę biokompostowni. No i teraz

więc zamierzam bardzo mocno tą firmę naszą gminną wzmocnić. Gmina Kleczew ma w niej 100% udziału, więc jest to jak najbardziej zasadne. No i dokładnie miałem przyjemność spotkania się z panem prezesem, przed notariuszem i stosowne dokumenty zostały przygotowane i zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Kleczewie zostanie dokapitalizowany kwotą 15 milionów złotych i te pieniądze będą przeznaczone na budowę biokompostowni. No i teraz

0: chodzi o zagospodarowywanie odpadów zielonych. A druga kwestia, tak jak już powiedziałem, chodzi o aspekt finansowy. Liczę na to, że dzięki temu nasz zakład będzie zarabiał znaczące pieniądze. Znaczy, mówię w tej chwili trochę na okrętkę, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast mamy to oczywiście bardzo precyzyjnie policzone, o jakich my przychodach i dochodach w skali roku mówimy. No i nie ukrywam, to są pieniądze, na myśl o których pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Dzięki tym pieniądzom będzie to również takie swoiste koło zamachowe, ponieważ zakład będzie miał pieniądze na to, aby móc budować kolejne elementy, bo w mojej ocenie ta budowa naszego zakładu nie powinna się zatrzymać wyłącznie na biokompostowni, powinny powstawać kolejne elementy. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania takiej koncepcji, co tam by się miało zadziać też. Dzisiaj może za dużo o tym nie mówmy, ponieważ to jest wszystko dopiero sfera przyszłości. Ja się bardzo boję, że niestety nie zdążę tego tematu dowieść do końca z uwagi na dwukadencyjność same przygotowania projektu i decyzji środowiskowych. To my już mówimy o roku, to półtora roku, a jeszcze pozwolenie na budowę, więc już, że tak powiem, już kadencja mi się tutaj pewnie zdąży wyczerpać. No i mam nadzieję, że następca mój będzie, że tak powiem, miał podobny tok myślenia, aby budować jednak ten potencjał, aby, no, musimy zabezpieczyć w przyszłości wpływy finansowe do budżetu gminy Kleczew. Jak będziemy wydawać tylko to, co w tej chwili wpływa z podatku, co jeszcze wpływa, no to będzie bardzo, bardzo źle. Więc uniezależnić się od wszystkich, od jakichkolwiek, że tak powiem, podmiotów zewnętrznych. Nasza firma, która będzie zarabiać duże pieniądze i wpłacać te pieniądze do budżetu, to jest w mojej ocenie jeden z kierunków, w którym powinniśmy zmierzać. No a poza tym oczywiście taki rozwój przedsiębiorczości, bo nie ukrywam i to jest fajne, że pytają inwestorzy o możliwość jak gdyby rozpoczęcia współpracy z gminą Kleczew, zainteresowani są nabyciem gruntów. No i w tej chwili o tym też niestety za dużo nie mogę powiedzieć, ale jesteśmy w trakcie rozmów z kluczowym inwestorem. Jeżeli ten temat uda się, że tak powiem, szczęśliwie dopiąć do końca, no to ja mogę już stąd z czystym sumieniem odchodzić, ponieważ to będą tak potężne wpływy, jakie w tej chwili, że powiem, no nie chcę ujawniać tajemnicy skarbowej, bo znów chciałbym być może do kopalni się tutaj odwołać, natomiast muszę być bardzo ostrożny jak gdyby w tych porównaniach, natomiast no, jeżeli ten inwestor tutaj rozpocznie działalność, to gmina Kleczew będzie naprawdę niesamowicie bogata i mam nadzieję, że wkrótce takie dobre wiadomości będę mógł mieszkańcom swojej gminy przekazać. Biznes nie lubi czasami, jak się za dużo mówi, zwłaszcza zbyt wcześnie o pewnych aspektach, więc no, zostawiam ten temat na chwilę obecną, panie redaktor, bez komentarzy.
1: A jeżeli chodzi o tą biokompostownię, to kiedy ruszy budowa, wiadomo, czy na razie to jest wszystko w trakcie załatwiania?
0: Nie, to już, że tak powiem, co miało być załatwione, to już zostało załatwione. W tej chwili są najważniejsze, czyli kasa, bo my już mamy pozwolenie na budowę. W tej chwili, tak jak już powiedziałem, dopinamy kwestię 15 milionów złotych z budżetu gminy Kleczew, ale cała biokompostownia będzie kosztować, szacujemy, około 25 do 28 milionów. To są takie wartości kosztorysowe. Sądzimy po przetargu, że będzie troszeczkę taniej, bo ogólnie dostrzegam taką tendencję, że wszystkie przetargi, jakie organizujemy w tej chwili, rozstrzygają się poniżej kwot, jakie mamy zabezpieczone w budżecie. Wynika to z bardzo prostego względu. Samorządy nie mają kasy, więc inwestorzy, że tak powiem, są coraz głodniejsi, coraz bardziej głodni realizacji inwestycji, więc to jest taka realna rywalizacja pomiędzy nimi. A mi zależy na tym, żeby budować porządny obiekt, tutaj nie może być, absolutnie na tym oszczędzać nie będziemy. Natomiast no wiadomo, że jeżeli zgłosi się kilka podmiotów, które zaoferują wybudowanie dokładnie tego samego według ściśle określonych parametrów, no to wybierzemy tą ofertę najkorzystniejszą finansowo i liczę właśnie na to, że ta konkurencja będzie duża i z tych 28 milionów zrobi się, nie wiem, nieco ponad 20, więc no ciekaw jestem, ten przetarg wkrótce zostanie ogłoszony. To w tej chwili, tak jak już powiedziałem, walczymy o pozostałe środki, które brakują nam do tego, aby sfinansować, no szukamy ich na zewnątrz.
1: Czy możemy wstępnie powiedzieć, jakie to będą przychody? Bo mówił burmistrz, że bardzo duże.
0: No, nie wiem, czy to będzie jakaś tajemnica przedsiębiorstwa ujawniona, czy nie. Myślę, że nie. Mówimy o kwocie około 4 miliony złotych rocznie. To są pieniądze, które dadzą się odczuć w budżecie, ale tak jak powiedziałem, mi nie zależy na tym, aby teraz zakład już od razu te pieniądze wpłacał do budżetu. Wychodzę z założenia, że teraz gmina powinna troszeczkę poskromić swój apetyt na inwestycje, na budowanie rzeczy, które ja wiem, że one bardzo cieszą mieszkańców, nie wiem, chodniki, nowe drogi, kanalizacja, tego typu rzeczy. Natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że w tej chwili te pieniądze w mojej ocenie powinny, jak już są w biznesie, to powinny pracować na siebie, czyli rolą zakładu gospodarki komunalnej, rolą pana prezesa będzie pomnażanie tych milionów, czyli krótko mówiąc, wartość przedsiębiorstwa bardzo mocno wzrosła, bardzo mocno wzrosną możliwości kredytowe firmy. No i tak jak już powiedziałem, ten żywy pieniądz, który będzie wypracowywany każdego roku, w mojej ocenie powinien

0: zawracany do biznesu, aby budować kolejne etapy inwestycji, kolejne pomysły realizować, które już mamy. One w tej chwili się, tak powiem, na etapie projektowym są, na zasadzie koncepcyjnym, projektowym, to może troszeczkę za dużo powiedziane. Natomiast mówię, no my za moment przystępujemy do decyzji środowiskowych. Ścigamy się z czasem, bo bardzo bym chciał zrobić tak dużo, jak tylko się da, aby no na sobie, ja nie wiem, kto będzie tutaj kolejnym burmistrzem, żeby ktoś nie wpadł, powiedzieć, a to jak już mamy tyle tutaj kasy, to po prostu pobudujmy te drogi, chodniki, ludzie będą głośno klaskać, bo jeżeli będzie takie podejście, no to te pieniądze bardzo szybko się wyda i niestety gmina Kleczew będzie tutaj strasznie biedna przez następne dziesięciolecie, bo nie będzie tego koła zamachowego. Ja chcę stworzyć to koło zamachowe, które spowoduje, że Kleczew będzie bogaty.
1: A o wszystkim mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa. Szacunkowy koszt inwestycji to około 25 milionów złotych. Gminni radni zgodzili się przekazać na ten cel 15 milionów złotych. 100% ciepła systemowego w Koninie pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jak dodał zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, to ciepło zielone. Byliśmy na konferencji Wielkopolski Klimat, czyli dobre praktyki dla środowiska, i poprosiliśmy Rafała Ratajczaka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o komentarz. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym powitać na briefingu prasowym z okazji konferencji Wielkopolski Klimat, czyli dobre praktyki dla środowiska. Jestem dzisiaj wspólnie z panem prezydentem Pawłem Adamowym, prezydentem Konina, i dzięki gościnności możemy rozmawiać dzisiaj właśnie o najlepszych praktykach, najlepszych inwestycjach, które w Wielkopolsce były realizowane bądź są realizowane. Ta konferencja jest cyklem projektu, który realizujemy w ramach doradztwa energetycznego. To projekt, który ma pokazywać i wspierać transformację energetyczną oraz adaptację do zmian klimatu. Chcemy wymieniać się dobrymi praktykami po to, żeby inni mogli korzystać z tych doświadczeń, czy to samorządów, czy prywatnych firm, które realizują różnego rodzaju inwestycje dla poprawy środowiska, po to, żeby korzystając z tych dobrych praktyk unikać błędów, czy też korzystać i wspierać innych, żeby mogli realizować kolejne inwestycje.
3: Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj pana Rafała Ratajczaka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No Konin, aglomeracja konińska jest na pewno liderem transformacji energetycznej w naszym kraju, a myślę, że Wielkopolska Wschodnia jest też jednym z liderów, głównych liderów transformacji energetycznej w ogóle w Europie, bo tutaj te rzeczy dzieją się bardzo szybko. One są też trudne społecznie, gospodarczo, ale też jest to okazja do pewnych nowych wyzwań, nowych kierunków. I w tej całej transformacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest naszym stałym partnerem. I to nie tylko takim partnerem na zasadzie przekazywania środków finansowych, ale też partnerem merytorycznym, partnerem doradczym w tym zakresie. Na pewno takie obszary, gdzie tutaj nasze samorządy korzystają z tej oferty, no to jest kwestia czystego powietrza, kwestia transformacji, termomodernizacji, kwestia zielono-niebieskiej infrastruktury, kwestia usuwania azbestu, co też jest ważne dla powiatu chłonińskiego. Ale oprócz tych takich aspektów twardych, jeżeli chodzi o twarde inwestycje, nieodzownym elementem jest także tutaj kwestia zmieniania świadomości i mentalności naszych mieszkańców, szczególnie też młodych ludzi. Chociaż jeżeli chodzi o młodych ludzi, to mam przeświadczenie, że oni często mają tą wiedzę większą, tą świadomość większą czasami niż my dorośli. Ale tutaj mówię o tej edukacji ekologicznej, na którą też fundusz daje pieniądze na realizację różnych projektów. Za to też dziękujemy. Także ta współpraca na pewno dotychczas się odbywała. I też dziękujemy za tą otwartość, dostosowanie tej oferty na bieżąco do potrzeb też naszego subregionu.
2: Samorządy są takim naturalnym partnerem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo realizujemy wiele wspólnych wyzwań i realizujemy je dla społeczeństwa. My identyfikujemy oprócz takiego strategicznego obszaru, którym jest bezpieczeństwo takie nasze związane z obronnością, dwa filary, które będziemy mocno wspierać. Tym pierwszym filarem jest transformacja energetyczna, szeroko pojęta, a drugim, jeżeli chodzi o nasz region, to przeciwdziałanie skutkom suszy. Wielkopolska jest dotknięta szczególnie suszą. Jesteśmy regionem rolniczym, który produkuje, jesteśmy z jednym z większych producentów, jeżeli chodzi o żywność. Dlatego zasoby wodne, one są nam niezbędnie potrzebne do tej produkcji i w

0: współpraca właśnie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, łącznie z samorządami, z rolnictwem, jest dla nas kluczowa na kolejne lata. I też z naszej strony będzie wsparcie kierunkowe tego obszaru, zarówno na poziomie finansowym, ale też merytorycznym, edukacyjnym, bo dotyczy to tak naprawdę każdego z nas. Poprzez swoje codzienne nawyki, wykonywane czynności możemy również wpływać na to, żeby ograniczać na przykład zużywanie wody.
1: No na pewno są to kwestie dotyczące termomodernizacji zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków komunalnych. Są

0: swoje codzienne nawyki, wykonywane czynności, możemy również wpływać na to, żeby ograniczać na przykład zużywanie wody.
1: No na pewno są to kwestie dotyczące termomodernizacji zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków komunalnych. Są

pierwszym piętrze. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Bez względu na to, jaką mają grupę, potencjalny dawca krwi lub honorowi, zapraszamy codziennie od 7 do godziny 13 z rejestracja i w tych godzinach przyjmujemy krwiodawców. Aby zostać krwiodawcą, trzeba spełnić kilka warunków. Mianowicie trzeba mieć skończone 18 lat, nie mieć więcej niż 60 lat, ważyć powyżej 50 kilo, no wiadomo, być zdrowym, bez leków, bez chorób na stałe, po jakichś zabiegach stomatologicznych, po zabiegach chirurgicznych. Jest jakiś okres karencji, gdzie wtedy doktor już sam decyduje o tym, jaki

0: badania przeprowadzonego wywiadu kwalifikuje do oddania. Dawca przechodzi do pracowni pobierania krwi i tam oddaje 450 ml. Trwa to około 5 do 8 minut w zależności od krwiodawcy. I teraz tak, krwiodawca może oddać 6 razy w roku krew pełną, kobiety 4 razy, nie częściej niż 8 tygodni. Pobieramy również osocze, czyli separujemy krwinki czerwone od osocza. Taką specjalną maszyną oddzielamy krwinki czerwone, pobieramy osocze. Osocza pobiera się 600 ml i cała procedura trwa około 30 minut. Można oddawać co 15 dni, nie częściej niż 25 litrów w roku. Zachęcam przed oddaniem, dzień wcześniej, napić się 2-3 litry wody, soku i w dzień oddania przyjść po lekkostrawnym śniadanku. Po oddaniu krwiodawca wraca do rejestracji, gdzie otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci 9 czekolad. No i oczywiście krwiodawcy, którzy potrzebują zwolnienie na dany dzień, otrzymują, no już od dłuższego czasu, od czasu pandemii, jest to 2 dni w dzień oddania i dzień po.
1: Powiedziała Pani szczegółowo, krok po kroku, jak trzeba się przygotować do oddania krwi, jak wygląda oddawanie krwi, jakie korzyści też z tego płyną, bo no wiadomo, że coś za coś, tutaj też krwiodawcy mają jakieś korzyści.
0: Każdy krwiodawca, który oddaje u nas krew, przy każdej donacji ma wykonywany poziom hemoglobiny, również badania wirusologiczne, wszystkie, które przenoszone są przez krew, a potencjalni kandydaci, czyli dawcy pierwszorazowi, mają oznaczoną grupę krwi.
1: Czy honorowym dawcą zostaje się od razu przy pierwszym oddaniu krwi? Bo zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie raz oddają krew i więcej razy nie przychodzą, czy już jak raz oddadzą, czy muszą oddawać ciągle tą krew? Jak to wygląda?
0: Nie. Potencjalny dawca przychodzi, zawsze zachęcamy do oddawania późniejszego. No wiadomo, że jeżeli komuś się spodoba, nie ma jakichś zasłabnięć i nie ma jakichś przeciwwskazań, to zazwyczaj wracają, z czego my bardzo się cieszymy.
1: Jest coś takiego jak honorowy dawca, dostaje jakąś książeczkę, jakieś poświadczenie na to, że tym dawcą jest?
0: Dostaje honorową książeczkę honorowego krwiodawcy, chociaż teraz przechodzi się na takie karty elektroniczne, już wycofujemy się z tych książeczek papierowych, ale cały czas jest zaznaczone, że jest honorowym krwiodawcą. Natomiast jeszcze dawcy, którzy honorowo oddają, czyli kobiety po 5 litrach, dostają odznaczenie, brązową oznakę, mężczyźni po 6 litrach. Jest to książeczka zasłużonego, nie honorowego, tylko już zasłużonego krwiodawcy, która uprawnia do korzystania z szybszego przyjęcia do lekarza pierwszej pomocy, do lekarza specjalisty, na badanie rezonansu. Także no, korzyści są.
1: Wiadomo, że no, czasami też w terenie zdarzają się akcje, gdzie pojawiają się te krwiobusy i tam też można udać się i oddać tą krew, ale no tutaj codziennie, jak to wygląda? Codziennie można dzwonić, umawiać się, czy można tak prosto z ulicy wejść tutaj do Was i zdecydować o tym, że chce oddać krew?
0: To znaczy dawcy, którzy chcą oddać krew pełną, jak najbardziej mogą przychodzić w cudzysłowie z biegu, czyli przychodzą od 7 do 13 i są przyjęci, natomiast dawcy oddający osocze, ponieważ mamy 3 aparaty, również przyjmujemy większą ilość krwiodawców, ale zazwyczaj umawiamy, żeby nie musieli czekać, bo ta procedura, tak jak już wspominałam, trwa dłużej, 30 minut.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym, jaka najczęściej jest potrzebna krew, jakieś zapotrzebowanie na największe, na którą krew. Wiadomo, że przyjmujecie każdego dawcę z każdą grupą krwi, ale czy sezonowo się zdarza, że tam jest jakaś potrzeba większa na daną grupę?
0: W ogóle zapotrzebowanie na krew najbardziej potrzebujemy w wakacje, gdzie dawcy wyjeżdżają, urlopy są, jest większe zapotrzebowanie ze względu na wypadki, które się zdarzają, także zachęcamy w wakacje jak najbardziej oddawać. Tak jak już wcześniej powiedziałam, dla nas dawca każdy jest cenny. Nie wyróżniamy, jeśli chodzi o grupę krwi. Zapraszamy wszystkich codziennie. Wiadomo, że można sobie ten stan magazynowy sprawdzić na stronie internetowej RCKiK w Kaliszu. Na pierwszej stronie zawsze jest stan magazynowy i jeżeli ktoś

0: takich nowych zachęcić do oddawania, gdzieś tam może mają jakieś wątpliwości i zastanawiają się, czy przyjść, oddać, czy to może boli, czy nie boli.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich potencjalnych krwiodawców, czyli tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali i tych, którzy oddają oczywiście. Procedura jest naprawdę bezbolesna, dająca korzyści. No, jak już wcześniej wspominałam, długotrwałe oddawanie powoduje to, że jesteśmy honorowymi, zasłużonymi krwiodawcami. No i myślę, że sama satysfakcja tego, że się oddało i pomogło drugiemu człowiekowi, daje wszystko, oprócz tych książeczek i tych wszystkich ekwiwalentów. Także zachęcamy, zapraszamy do oddziału terenowego w Koninie, do wszystkich punktów mobilnych. Można sprawdzić również na stronie RCKiK w Kaliszu. Jest taka zakładka Tu będziemy. Jeżeli ktoś nie może oddać w tygodniu, mamy tam zaznaczone ekipy wyjazdowe, właśnie te mobilne.
0: Ja dziękuję bardzo Pani za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Aby oddać krew, trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć minimum 50 kg. 1/3 rejestrowanych aut jest przez urzędomat. Takie rozwiązanie to strzał w dziesiątkę. Mieszkaniec otrzymuje SMS z kodem PIN, a na odbiór dokumentu ze skrytki ma zazwyczaj do 72 godzin.
2: Dzień dobry, Wierzchowski Marcin, naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie.
3: Urzędomat w Starostwie Powiatowym w Koninie, można powiedzieć śmiało, że spełnił swoje zadanie.
2: Tak, mamy bardzo pozytywny odbiór przez klientów, którzy chwalą to rozwiązanie za dostępność, za elastyczność, elastyczność w zasadzie w stosunku do nich, gdzie mogą sobie we własnym zakresie dostosować jakby moment, dzień, godzinę, w którym chcą odebrać dokument z urzędu. Urzędomat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i mamy ze statystyk informację, że połowa dokumentów jest odbieranych rzeczywiście poza godzinami pracy urzędu, więc to są godziny popołudniowe, wieczorne, czasami wczesnoporanne, a nawet i nocne. Stąd też myślę, że to jest wyjście też takie do klienta w kierunku umożliwienia jakby większego zakresu czasowego do wydawania tego dokumentu dowodu rejestracyjnego.
3: Powiedzieliśmy sobie o godzinach odbioru, natomiast ile dokumentów średnio jest odbieranych rocznie dzięki temu urzędomatowi?
2: Urządzenie zostało uruchomione dokładnie 15 stycznia 2025 roku. Przez rok użytkowania wydanych było 5600 dokumentów dowodów rejestracyjnych, co stanowi około 1/4 wszystkich dokumentów, które wydawane były w Wydziale Komunikacji. Natomiast na ten moment, na dzień dzisiejszy, mamy wydanych około 6350 dokumentów, także jest to stały, można powiedzieć, wzrost tej liczby. No i funkcjonuje to urządzenie, praktycznie jest załadowane 2 razy w tygodniu bądź 3 razy w tygodniu.
3: Może to jest jak gdyby na pewno ułatwienie dla klientów starostwa, natomiast czy dla pracowników?
2: Praca związana z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, czy to w urzędzie przy okienku, czy to w urzędomacie, jest w zasadzie ta sama. Ponieważ dokumenty muszą być w ten sam sposób przygotowane do wydania, angażuje to dokładnie taką samą ilość czasu, więc dla pracownika nie skraca to czasu obsługi, natomiast klient ma elastyczną możliwość odbioru tego dokumentu wtedy, kiedy jemu akurat pasuje w wyznaczonym 48-godzinnym czasie, podobnie jak działają urządzenia do odbierania paczek.
3: Właśnie przy składaniu dokumentów, jak gdyby ten klient, że tak powiem, dostaje jakiś, jak to wygląda, dostaje jakiś kod, który umożliwia mu potem odebranie tych dokumentów urzędomacie?
2: Tak, klient składając wniosek o rejestrację pojazdu, deklaruje na odwrocie wniosku chęć odebrania takiego dowodu w urzędomacie ze wszystkimi zaznaczonymi wytycznymi i informacjami. Następnie podaje numer telefonu, na który otrzymuje SMS-a z kodem do odebrania tego dowodu rejestracyjnego w momencie, kiedy będzie on umieszczony w urzędomacie i korzystając z tego kodu, dostaje informację SMS-em o tym, że jego dowód jest do odbioru w urzędomacie.

0: domacie i po prostu i odbiera ten dowód rejestracyjny.
1: I dzięki temu nie musi stać w kolejce.
0: Tak, to jest na pewno zaleta, że nie ma obowiązku, że tak powiem, w urzędzie odbierać tego dowodu i często osoby też nie muszą brać urlopu, dnia wolnego, czy w inny sposób próbować zarządzać swoim czasem, aby ten dowód odebrać, tylko odbierają go po prostu w wolnej chwili. W przypadku nieodebrania dowodu rejestracyjnego w urządzeniu, dowód taki po określonym czasie na przechowywanie, czyli po 48 godzinach, wraca z powrotem do urzędu i jest do wydania, przygotowany do wydania przy okienku, także klient, jeżeli nie uda mu się odebrać w wyznaczonym czasie, zawsze może go odebrać tradycyjnie w urzędzie.
1: Czy myślicie o poszerzeniu jak gdyby tych usług?
0: Chcielibyśmy jakby wychodzić z propozycją dla klientów również przekazywania innych dokumentów w ten sam sposób, natomiast na moment obecny nie ma regulacji prawnych, które by mogły służyć, żeby takie rozwiązanie powstało.
1: Wyjaśnił Marcin Wietrzykowski ze Starostwa Powiatowego w Koninie.
2: Magazyn lokalny.
3: Przed nami przegląd najważniejszych informacji z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zapraszam. Mroźna zima spowodowała, że opłaty za ciepło w konińskich mieszkaniach będą wyższe. Do tego wielu mieszkańców za ostatni sezon grzewczy ma niedopłatę sięgającą nawet kilkuset złotych. Jak wygląda kalkulacja cen za ciepło, wyjaśni nam prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej Piotr Wolicki.
4: Jeżeli chodzi o kwestię związaną z aurą, no to nic dodać, nic ująć. Ja mogę operować cyframi i myślę, że będę mówił o całych zasobach. Bo to też dla Państwa jest bardzo istotne, ja to doskonale rozumiem, każdy patrzy na swoje indywidualne rozliczenie, natomiast my musimy, że tak powiem, kalkulując koszty dla całych zasobów, i o tym będzie mowa, patrzeć milionowymi wartościami wszystkich obiektów. I teraz rok 2025, jeżeli chodzi o całkowite koszty centralnego ogrzewania w zasobach konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tam w pewien sposób zaokrąglając, kosztował 16 milionów 900 tysięcy złotych, a rok 2024 kosztował 14 milionów 600 tysięcy, czyli ponad 2 miliony 2 tysiące więcej mamy tych kosztów. I to nie jest tak, że my nie prognozowaliśmy, że te koszty będą wyższe, bo to robiliśmy. Przy tych 16 milionach na okrągło 900 tysięcy kosztów za 2025 zaliczek była podobna wartość, bo to było 16 milionów 800 tysięcy, czyli generalnie budynek spina się, tak? Jedni mają dopłatę, inni mają nadpłatę. I to jest rok, w którym tych, którzy mają nadpłaty, jest zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Bo też warto przypomnieć, że te poprzednie lata, to jeszcze mieliśmy 2022-2023, wychodziliśmy z tej sytuacji takiego oddawania mieszkańcom za nadpłacone wartości w związku z tym, że nie było jeszcze zatwierdzonej taryfy dla biopaliw i wodoru, tylko tam była cena tak zwana tymczasowa. I zaktualizowaliśmy zaliczki w lipcu 2024, wtedy je obniżyliśmy. Cały 2024, okej, zaczyna się 2025. I teraz nie tylko te dopłaty, ale też aktualizacja nowej, to myślę, że jeszcze bardziej, że tak powiem, powoduje, widzimy to w spółdzielni, ludzie przychodzą, są poirytowani, zdenerwowani całą tą sytuacją. Dlaczego nam znowuż podnosicie? Oszacowaliśmy koszty 2026, tak, na poziomie 120% kosztów 2025 roku. Warunki atmosferyczne są podstawowymi, które wpływają na to, co dalej, bo tak jak powiedziałem, 2025 z punktu widzenia ile kosztował w całych zasobach, a ile zebraliśmy zaliczek, to generalnie te zaliczki były za niskie w stosunku do oszacowanych kosztów, jakie 100 tysięcy. No to ciężko powiedzieć, żeby to wszystko wyliczyć do zera, a poprzednie lata były z zapasem, więc ludzie też mieli te nadpłaty, i tu jest to, powinniśmy tak kalkulować te zaliczki, żeby wyszło na zero, więc z punktu widzenia sztuki, to kalkulacja uważam, że jest prawidłowa, ale trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że każdy z nas woli mieć nadpłatę, taką, która potem, że tak powiem, można sobie to odliczyć i myślę, że to jest dużo większa przyjemność niż to, że co miesiąc, bo ja to patrzę od drugiej strony, co miesiąc przecież te 500 zł tej przykładowej nadpłaty, to wcześniej jakieś 40 parę złotych średnio miesięcznie płacił więcej po to, żeby potem te pieniądze oddał, więc to też jest od tej strony. Zmierzam do tego, że nadpłata zawsze się bierze też z tego, co się wcześniej zapłaciło. I teraz wracając do tego 2026, właśnie jesteśmy już, wysyłając nowe zaliczki na centralne, obowiązują od 1 kwietnia. Bazujemy też na danych, i to chciałem też Państwu powiedzieć, jak się miał styczeń 2026 i kosztowo i w gigadżulach.

najpierw to kosztowo, do stycznia 2025. No i styczeń 2026, patrząc na zasoby spółdzielcze, to jest koszt 2 miliony na okrągło 600 tysięcy złotych, a 2005 styczeń to było 2 miliony 130 tysięcy. Czyli już widzimy, że w styczniu 2026 jest 450 tysięcy złotych więcej na centralnym i to jest akurat związane, koszty stałe są podobne, to jest związane ewidentnie z aurą, czyli 21% droższy jest styczeń tego roku do stycznia tamtego roku. Luty wyszedł trochę lepiej, bo to jest 12% różnicy, to jest 2 miliony 400 tysięcy do 2 milionów 150 tysięcy, czyli 250 tysięcy więcej. Jest to ewidentnie związane właśnie z aurą. Nie przewidzieliśmy tych warunków atmosferycznych, które miały miejsce na końcu tamtego roku i teraz. No patrzymy na dane historyczne, na jakąś też powtarzalność, właśnie te takie porównania styczeń do stycznia. I styczeń 2.4 do stycznia, styczeń 2.5 do stycznia 2.4 wyglądał zupełnie inaczej, tak? Była stabilizacja, więc te warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o rok 2025 w stosunku do 2024, miały bardzo istotny wpływ na to, ale na to, że te dopłaty teraz występują, jest ta aktualizacja zaliczek. No i właśnie, do tego właściwie zmierzam. Wspomniałem, że prognozujemy, że rok 2026 będzie kosztował 120% tego, co kosztował 2025 i dodam na bazie aktualnie obowiązujących cen. Ktoś może powiedzieć, a skąd pan wie, jaka będzie druga część sezonu? Oczywiście nie wiem, ale mam te z tyłu głowy te ceny, te nowe. No i teraz geotermia, która, jeżeli chodzi o ilość ciepła, Konin potrzebuje około 120 MW. Można przyjąć, że geotermia jak pracuje pełną parą, to wytwarza 8. Z informacji, które idzie z MPC-u, no nie do końca jest tak, że ona jest w pełni sprawna, tak, więcej mogą tego ciepła z ziemi wyciągnąć, niż mogą z powrotem zatłoczyć i powiedzmy, że pracuje na pół gwizdka. I to powoduje taką też niepewność, a żeby, że tak powiem, niepewność wzmocnić, no to jeszcze mi gdzieś tam dźwięczy w głowie wypowiedź publiczna pana prezesa MPC-u, że on nigdy nie deklarował, że będzie taniej. Konin nie jest ogrzewany przez spalanie węgla. Jesteśmy już kiedyś, gdzieś też się wypowiadałem wielokrotnie, kiedy pojawiła się biomasa i też był wzrost cen, no z tym się oswoiliśmy, także my już od spalania węgla nie uciekaliśmy. Dlatego no, dla mnie jako osoby, która stara się też logicznie rozumować, budowa geotermii, która ma niewielki wpływ, no raczej wiązała się z oczekiwaniem obniżenia cen. I teraz zmierzam do tego właśnie w kontekście, po co nam geotermia. Od jesieni praktycznie czekaliśmy. Czekaliśmy na tę cenę z tą geotermią, żeby wiedzieć, czy ją już do aktualizacji stawek za centralne damy, czy nie. No zrobiliśmy to teraz, zawsze to jest od kwietnia. No byłbym mega zadowolony, gdybyśmy dzięki geotermii uzyskali jakąś stabilizację cenową. Ale powtórzę, no jak może dać nam stabilizację coś, co ma przy mieście potrzebującym 120 MW na maksa, pracując da ich 8. Tak. Czy zawsze proszę, żeby mieszkańcy zwrócili uwagę, że praktycznie kiedyś pół na pół, a teraz to już nawet i 80% tego, co płacą, to są media. Taka ciekawostka, proszę Państwa, koszty stałe, czyli zamówiona moc. Składniki opłat za centralne, które my płacimy, są 4. To jest zamówiona moc, rozliczona od megawata, stała za przesył, też rozliczana od megawata i gigajoule, faktyczne zużycie ciepła i zmienna, jeżeli chodzi o przesył. I ludzie kojarzą ciepło z tym gigajoulem. Przecież mam zakręcone kaloryfery, ciepła nie zużywam, dlatego mówię o tych trzech składnikach. Proszę Państwa, jest coś takiego właśnie jak koszt stały, czyli zamówiona moc i stała za przesył. I chciałem też zobrazować to pewnymi cyframi, pewnymi, konkretnymi cyframi. Koszty za 2025 rok dla zasobów spółdzielczych, to jest niespełna 100 budynków, to te koszty stałe za 2025 to było na okrągło 8 500 000. Tylko kosztów stałych, bez gigajoula. A sprawdziłem, w 2020 roku całkowite koszty centralnego ogrzewania, czyli i stałe, i zamówione, właśnie ta zamówiona moc, i gigajoule, czyli te zmienne, to ile jest tego ciepła w tych kaloryferach, to proszę Państwa, było w 2020 roku 9 200 000. Czyli 2020 rok 9 200 000, całe koszty CO, a rok 2025, same koszty stałe, 8 500 000 zł. Zmierzam do tego, to jest właściwie połowa tego, co zapłaciliśmy za centralne w 2025. I teraz, że tak powiem, jeszcze pełniejszym zdaniem. Czyli zmierzam do tego, że gdybyśmy choćbyśmy gigajoula ciepła nie wzięli od dostawców, to i tak te rachunki, którymi Państwa obciążamy, musielibyśmy rozliczyć, ponosząc 8 500 000 zł, czyli na w uproszczeniu połowę tego, co jest. To pokazuje, jak rośnie udział kosztów stałych. I dlatego też, wracając do tej geotermii, geotermia to są dwa składniki. To jest

0: zamówiona moc i gigajoule. Będziemy mogli porównać, ile kosztuje zamówiona moc z geotermii, a ile kosztuje zamówiona moc z biopaliw i wodoru i ze spalarni. Będziemy mieli taki pełen obraz miksu. Często ludzie, no to też jakieś jest logiczne rozumowanie, jeżeli ktoś nie wnika w szczegóły. No to jak nie używam tego ciepła, to za co ja płacę? Trochę jak opłaty stałe przy energii elektrycznej. Tylko no udział tego jest bardzo wysoki i teraz tu do tego zmierzam. Realizacja takiej inwestycji jak geotermia, jeżeli okaże się, że te koszty stałe no, z powodu geotermii będą rosły, no to sami sobie odpowiedzmy, czy to jest to, czego oczekiwaliśmy. Nie? Ja mam wątpliwości, dlatego też używam takiego określenia, żeby się nie okazało, że to jest droga zabawka, którą jeszcze trzeba dalej utrzymywać. Jeżeli widzę, że styczeń tego roku i luty tego roku są dużo droższe, no to to moim obowiązkiem jest też zaktualizować te zaliczki. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej. 2025 kosztował nas dużo więcej niż 2024. 2024 to była taka sytuacja, że jeszcze ludzie do połowy czerwca płacili dużo wyższe zaliczki. Jeszcze wychodzenie z tej aktualizacji zaliczek i ktoś może powiedzieć, to po co to obniżyliście? No, nie mogę też tego tak prowadzić, że nie widzę nadpłat, które były wtedy chyba 3 miliony złotych dla całych zasobów. No to też ktoś przyjdzie i powie, to pan to tak kalkuluje, żebyśmy kredytowali. No, nie wolno nam tego tak robić. I jakby ktoś zapytał, to co? To nie przewidział pan warunków atmosferycznych 2025 i początek 2026? No uczciwie powiem, że tak. Chciałbym być tym, który powie, super, mamy geotermię, mamy dzięki temu tanie i albo przynajmniej nie mamy stabilizację cenową. No, nie zanosi się na to. Od 1 lipca też trzeba uczciwie powiedzieć, tak właściwie połowa budynków w zasobie ma wzrost stawki związanej z remontami. No na przykładzie budynków wysokich to jest kwestia gromadzenia środków na wykonanie pionów, nawodnionych pionów. PPOŚ. W tym roku dwa takie budynki będziemy realizowali. Gromadzenie środków na wymianę wind. A to są ogromne koszty. Powiedzmy uczciwie, nam jest coraz trudniej podnosić eksploatację, gromadząc na środki na remonty. A to myślę, że mieszkańcy najbardziej rozumieją i akceptują. Kiedy podnosi się pieniądze po to, żeby poprawiać funkcjonalność ich budynków, żeby utrzymać należyty stan techniczny. No a przy wysokim udziale kosztów mediów jest coraz mniej na to miejsca. Proszę każdego, kto słucha, żeby spojrzał na swoje zawiadomienie o zmianie wysokości opłat. Jaki ma udział mediów, czyli w tym momencie centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, woda zimna plus odpady. Jaki jest udział tych składników mediów w całej opłacie? No jeżeli ktoś mieszka 3-4 osoby, to myślę, że zdecydowana większość osób ma około 70-80% za media, a ta pozostałe to jest właśnie m.in. zbieranie pieniędzy na remonty.
1: Warto też wiedzieć, że od maja wzrosła też cena ciepła o ponad 7%. To w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla MPEC Konin, która po raz pierwszy uwzględnia ceny ciepła z geotermii. Na podwyżki poza nowym źródłem energii wpływ ma też wzrost opłat za przesył i dystrybucję. Około 1000 sadzonek posadzili uczniowie ze szkół podstawowych podczas akcji Sadzimy Las na terenie Nadleśnictwa Konin. To lekcja przyrody i ekologii w praktyce w otoczeniu drzew. Z mikrofonem SK2 towarzyszyliśmy uczniom podczas akcji. Posłuchajcie naszej relacji.
2: Dzień dobry, witam wszystkich na akcji sadzenia lasu. Ja mam na imię Grzesiek, jestem pracownikiem Nadleśnictwa Konin. Bardzo nam miło, że tyle osób chciało wziąć udział w tej akcji. Tą akcję prowadzimy już praktycznie 15 lat co roku i co roku jest duże zainteresowanie. Jesteśmy na terenie leśnictwa Kazimierz. Tutaj jest gospodarz, pan Arek. Obok jest jego sąsiad, bo tutaj mamy dalej leśnictwo Bieniszew. Pan Piotrek, podleśniczy, czyli zastępca Piotrka. No i najważniejsza osoba w tym całym gronie to jest pani Martyna, która tą akcję zorganizowała. Także w imieniu pana nadleśniczego Nadleśnictwa Konin, Michała Urbaniaka, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Zaraz wytłumaczymy, jak sadzimy, podzielimy się na grupy i rozdamy sadzonki. Mam taką prośbę, będę chciał zrobić tak, żeby po prostu podzielić, żeby młodsze dzieci miały też starszego opiekuna, czyli starszą osobę z klasy. Ile będzie sadzonek na jedną osobę? Mamy około 10 arów, będziemy sadzić. To jest około 800 sadzonek sosny. Sosnę sadzimy jednolatkę, dlatego rozdamy to starszym osobom i ta osoba dobierze sobie czwórkę młodszych. Na czym polega sadzenie? Bierzemy kosztur, przykładamy do ziemi, przykładamy nogę, wciskamy mniej więcej na tą głębokość, ruchem do przodu robimy otwór, ten otwór wkładamy sadzonkę, udeptujemy. Tak, żeby każdy posadził chociaż te 5-6

0: sadzonek. Co jest bardzo ważne, nie sadzimy na czas. Sadzimy pomału, ale równo. Chodzi o to, że jak będziecie szybko sadzić, byle jak, to ona nie urośnie i cała nasza robota będzie bez sensu. Tu są nasi pracownicy, których wcześniej przedstawiłem. Oni wam wszystko wytłumaczą, pomogą. My będziemy cały czas na powierzchni tutaj chodzić między wami i wam pomagać. Lepiej nie posadzić i zapytać i posadzić dobrze, niż posadzić źle. Damy radę?
1: Tak.
0: Zasypuj i dookoła ugniatasz nogą.
2: Tylko nie.
0: Mocno! O! Co musimy zrobić najpierw? Przykładamy tutaj. Gdzie robimy kreskę? Dobra, trzymaj palec. Ja przykładam. Następna osoba bierze sadzonkę.
3: Zosia, powiedz, posadziłaś przed chwileczką drzewo. Będziesz tutaj przychodziła odwiedzać je, jak rośnie?
4: Chyba tak, raczej.
3: A podoba ci się właśnie taki pomysł, że

0: Trzeba włożyć sodonkę tam, żeby w takim miejscu, tam gdzie jest takie zaznaczone, gdzie wcześniej była. I później trzeba ten zakopać to i butem tak dookoła tak ugnieść.
1: Dobra.
0: I zasypać ziemią jeszcze wcześniej.
2: Super. Powiedz Haniu, podoba ci się taki pomysł, żeby sadzić drzewka?
3: No tak, bardzo.
2: Co zapamiętałaś z tej lekcji, jak się sadzi drzewo? Wiesz, jakie drzewo posadziłaś?
3: Sosnę.
2: Sosnę, dokładnie. I wiesz, jak to się robi?
3: No, że trzeba wziąć sadzonkę, zrobić dziurę, wsadzić do sadzonkę, przysypać i później ugnieść.
2: Michalina, trzymasz w ręce sadzonkę. Jakie to drzewko?
4: Sosna.
2: Sosna. I powiedz, widziałaś sosny, jakie są takie duże? Wysokie rosną, prawda?
4: Tak, mamy akurat nie trochę w naszym ogródku.
2: Nawet w ogródku macie sosny, tak? To teraz będziesz widziała, jak je posadzić.
4: Tak.
2: No to jak je posadzić?
4: Najpierw trzeba wykopać, później trzeba ją włożyć i zakopać, a później trzeba oddzielić, żeby następną.
2: A powiedz, jak widzisz, jak rosną te drzewa, jakie masz wrażenie? Cieszysz się, jak jest dużo zieleni naokoło?
4: Bardzo się cieszę, ale też się czasem boję, że mogą bardzo ukłuć.
5: To już jest 15. akcja sadzenia. Co roku, taką wiosenną porą, kiedy się już ładnie zrobi, postawiamy zawsze powierzchnię taką, żeby mogły przyjechać dzieci z lokalnych szkół, no i spróbować tego sadzenia. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś nas, nie wiem, wyręczył w pracy, bo tak naprawdę dzisiaj posadzimy około nawet niecałe 1000 sadzonek sosny jednorocznej, a my w ciągu roku sadzimy prawie 500 000 sadzonek, więc to jest naprawdę taki promil tego, co my tak naprawdę sadzimy co roku. Tu bardziej chodzi o to, żeby zaszczepić taką myśl, że możemy coś zrobić dobrego dla tego lasu, że możemy zobaczyć, jak to wygląda, bo często te dzieci, które przyjeżdżają na tą akcję sadzenia, one nigdy w życiu nie posadziły rośliny. A jak raz spróbują, to może u siebie też kiedyś posadzą na działce, może powiedzą rodzicom, jak to jest fajne, no bo tak naprawdę nie zawsze mamy tą możliwość. My dajemy tą możliwość dzisiaj tutaj. Pogoda nam się bardzo ładnie trafiła, naprawdę, no pogoda jest rewelacyjna. Mamy nadzieję, że po posadzeniu przyjdzie jakiś deszcz, no bo tylko tego nam jeszcze wiosną brakuje. Szkoły przyjechały naprawdę z różnych stron, bo staramy się co roku wziąć jakby inną szkołę, żeby co roku mogła jakby inna grupa opowiadać. Oczywiście szkoły, te, które brały udział w poprzednich edycjach, dzwonią już dużo wcześniej, czy będzie ta akcja i my mówimy, no logistycznie musimy ograniczyć tą ilość, no bo nie możemy wpuścić do lasu 1000 osób, bo to jest po prostu nie do opanowania, więc staramy się z każdej szkoły chociaż po te 20-30 osób wziąć i co roku jakby zmieniać szkoły, żeby każda szkoła mogła spróbować. W tym roku mamy Ślesin, mamy Radolinę, mamy Konin i mamy jeszcze Kazimierz Biskupi. Także posadzimy, może jeżeli braknie sadzonek, a jeszcze będą chęci, no to będziemy sadzić jeszcze lipę, ale to już będzie nie trzymana więźba, tylko losowo powsadzane. Dlaczego? Żeby jakby zmienić skład gatunkowy tego, co tutaj sadzimy. Sadzimy sosnę. Ja zawsze mówiłem o tym, że te nasze działania służą przebudowie. Dlaczego sadzimy teraz sosnę? Ponieważ już dąb na tej powierzchni jest. Już został posadzony dużo wcześniej. On już wyrósł i teraz sadzimy jakby powierzchnię między tym dębem. I teraz mieszamy różne gatunki. Tu jest posadzony i modrzew, i dąb, i świerk. Także tu jest naprawdę bardzo duża mieszanka, żeby ta różnorodność tych drzew w lesie była jak największa. Dzięki czemu będzie bardziej stabilny drzewostan. Sadzimy z dziećmi sosnę jednoroczną, bo jest najłatwiejszym gatunkiem do posadzenia. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś wyszkolić, jak sadzić dobrze, tylko żeby pokazać, jak można sadzić. A wiadomo, że im więcej tych drzew się posadzi, tym to doświadczenie będzie większe i ta umiejętność sadzenia będzie większa. A może za parę lat to dziecko, które dzisiaj posadziło to drzewo, przyjdzie ze swoim dzieckiem i też posadzi jakieś drzewo. A mamy nadzieję, że przynajmniej taka nutka tej ekologii zostanie na tyle zaszczepiona, że po prostu nikt nie będzie już, nie wiem, uwrażliwią się ludzie na śmieci w lesie, tak, na tą ochronę przyrody, że jakby no, ten las będzie dla nas, będzie lepszy, będzie czystszy i dla nas będzie mniej pracy, no i ludziom będzie się lepiej wypoczywać.
2: Jak wiemy, na naszym terenie jest susza hydrologiczna. Czy to w jakiś sposób też wpływa na jakieś określone gatunki drzew? One gorzej rosną, więcej chorują. Jak to wygląda?
5: Tak, jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już tak naprawdę, to nie jest tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie no, są potężne zakłady, które no, też wpływają na tą ilość wody w glebie. My ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na danym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na

0: przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki na, od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
1: Z tych, co już rosną, są duże, czy widać, że one jakoś niszczeją ze względu na to, że jest teraz coraz bardziej sucho?
0: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna, druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w sobie zaczyna już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby

centrum. Zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby

0: zmienność warunków glebowych jest tak duża i wilgotnościowych w ostatnich latach, że te gatunki nie mają możliwości przystosowania się, więc my, wprowadzając nową sadzonkę, już przystosowaną, wyselekcjonowaną specjalnie z odpowiednich drzewostanów, bo to też nie jest tak, że te nasiona są zbierane z losowych miejsc w lesie, tylko to są specjalne źródła nasion, gdzie te sosny, tak, te dęby są bardziej odporne niż inne gatunki. I wiadomo, jeżeli mamy dobrego rodzica, to dziecko też będzie bardziej odporne, więc na podstawie selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świer. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak, no bo one muszą być, olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą. Tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia, od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. W akcji wzięli udział uczniowie ze szkół w Kazimierzu Biskupim, Ślesinie, Radolinie i w Koninie. Trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej w Koninie. Dokument oczekuje na zgodę m.in. marszałka czy Wód Polskich. Będzie jeszcze konsultowany z przedsiębiorcami, którzy będą mieli czas, by się do uchwały, gdy zacznie obowiązywać, dostosować. O czym powie więcej zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
2: Jeżeli chodzi o uchwałę krajobrazową, to mamy dokument gotowy. Został on rozwiązany.

0: Będzie jeszcze konsultowany z przedsiębiorcami, którzy będą mieli czas, by się do uchwały, gdy zacznie obowiązywać, dostosować. O czym powie więcej zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
1: Jeżeli chodzi o uchwałę krajobrazową, to mamy dokument gotowy. Został on rozwiązany.

0: oni są zakazane, czyli jak deweloperzy będą budować osiedla, one nie mogą być ogrodzone płotami, muszą mieć charakter otwarty, żeby też tych szlaków komunikacyjnych nie zakłócać i to na poziomie uchwały krajobrazowej chcemy przesądzić.
1: Małgorzata Krawczyńska, radna miasta Konina.
2: Zapytam panią, pani radna, jako też przedsiębiorcy tutaj lokalnego, co sądzi pani na temat tych założeń, które są zawarte w projekcie uchwały krajobrazowej?
1: Dla mnie uchwała krajobrazowa, nad którą pracujemy, ma tak naprawdę dwa wymiary i dwa aspekty. Jako dla mieszkanki jest to uchwała, która na pewno dużo porządku w naszej przestrzeni miejskiej wprowadzi, na pewno wiele rzeczy usystematyzuje i będzie nasze miasto na pewno ładniej wyglądać. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy widzę niektóre zagrożenia finansowe, które będą dla przedsiębiorców, dlatego na pewno praca nad tą uchwałą krajobrazową będzie dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ będę chciała tutaj bronić interesu mieszkańców, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze i myślę, że wspólnie uda się wypracować rozwiązania, które będą też zadowalające dla przedsiębiorców. Będę chciała też wiele rzeczy konsultować z przedsiębiorcami, zarówno tutaj ze Starówki, bo tutaj ten rejon byłby w szczególności objęty tą uchwałą krajobrazową i te opłaty byłyby inne i wierzę, że na pewno wspólnie uda nam się tą uchwałę krajobrazową dobrze dopracować.
2: Przypomnijmy, z czego wynikają te opłaty?
1: Opłaty wynikają na przykład z szyldów, które pojawiają się nad określoną tam działalnością gospodarczą, nad billboardami, które się znajdują jako reklama dla przedsiębiorców, a wiemy, że reklama i informowanie o swoich usługach jest dla działalności gospodarczej czymś niezbędnym, żeby można było działalność gospodarczą prowadzić i zdobywać klientów, więc ja z tego punktu widzenia po prostu też będę na to patrzyła, bo wiem, jakie to jest istotne dla przedsiębiorcy.
3: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, projekt trafi pod obrady Rady Miasta latem tego roku. 2 z 4 konińskich przedszkoli nie będą jednak wygaszane. Taką decyzję wydał kurator oświaty w Poznaniu. Miasto już zażaliło się do ministra.
4: Po pierwsze, nie zakończyła się procedura przewidziana prawem, to znaczy my mamy prawo wniesienia zażalenia na postanowienie kuratora i właśnie wczoraj to zrobiliśmy, czyli w poniedziałek pan prezydent podpisał zażalenie, które poszło do ministra za pośrednictwem wielkopolskiego kuratora oświaty. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy zaskoczeni działaniem kuratora. Mi osobiście przypomina ono działanie prezydenta Nawrockiego, który wybiera sobie kiedy dobrze, a kiedy niedobrze. To jest rzeczywiście zaskakujące, bo kurator z jednej strony przyjmuje argumenty samorządu i mówi, okej, możecie wygaszać przedszkola, bo demografia jest, a z drugiej strony, kiedy wydaje decyzję negatywną, mówi, że demografia nie może wpływać na likwidację, więc dla mnie to jest niespójne. No, dlatego się żalimy, bo tak się to nazywa, zażalenie. Natomiast po prostu odwołujemy się od tej decyzji. Jestem przekonany, że minister zmieni decyzję kuratora. Nie wyobrażam sobie, że kurator będzie w następnych latach wszystkim samorządom w Wielkopolsce wybierał przedszkola, które mogą, czy placówki oświatowe, które mogą zamknąć, bo w tym roku to jest dopiero początek ciężkiej pracy dla kuratora, który co roku będzie otrzymywał mnóstwo wniosków z samorządów o zamknięcie placówek oświatowych. Sprawdzałem ostatnio cytat z pani wiceprezydent Warszawy. W ciągu 2 lat ubyło im z systemu ponad 2000 dzieci, a do 2030 roku ma im ubyć w mieście Warszawa stołecznym 15 tysięcy dzieci z przedszkoli. Rozumiem, że to kuratorzy mają mówić samorządom, co mają robić z tymi budynkami, bo tam nie będzie po prostu dzieci. Więc myślałem, że kurator będzie partnerem do rozmowy w tej kwestii, skoro chciał i dużo tak mówi o budowaniu relacji z samorządem również, no to liczyłem, że to będzie partnerska, relacyjna rozmowa i działanie nasze wspólne. Nie szliśmy ostro w rozumieniu zamykania przedszkoli, tylko zrobiliśmy to w sposób delikatny, wygaszając je. Tymczasem kurator wybrał sobie swój sposób, więc ponieważ ja tego nie rozumiem, to żalimy się i odwołujemy. Poczekamy na wszystkie decyzje dotyczące wszystkich przedszkoli i ewentualnie intencyjna uchwała, która była podjęta, zamieni się w ostateczną dopiero kiedy będziemy mieli odpowiedź dotyczącą wszystkich przedszkoli. My nie mamy pośpiechu w tej kwestii, możemy to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat.
3: Wyjaśnia zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.

0: Jeśli chodzi o przedszkole numer 25 i 31, kurator wydał pozytywną opinię co do likwidacji.
1: Magazyn lokalny.
0: Arleta Janiak, witam i zapraszam. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Zaczynamy. Od 1 kwietnia NFZ wprowadził drastyczne cięcia finansowania, czym zmusił szpitale do ograniczenia leczenia chorych. Jak zapewnia Grzegorz Gibaszek z Kolskiego Szpitala, na razie ręka jest trzymana na pulsie.
2: Z wizytą w Kolskim Szpitalu jak zawsze z wielką przyjemnością goszczę u pana dyrektora, bo trzeba przyznać, że tutaj dzieje się bardzo dużo. Wchodząc, zostałam poinformowana o najnowszych nagrodach, które zdobyliście.
3: Są to 3 certyfikaty, które dostaliśmy w ostatnim okresie. Pierwszy z nich to 31 marca, certyfikat Szpital bez bólu. Przygotowaliśmy się do tego certyfikatu, w ogóle do tego, aby aplikację złożyć przez kilka lat. Była powołany specjalny zespół. Nie ukrywam, też uczestniczyłem w pracach i w ostatecznym, można powiedzieć, konkursie na ten certyfikat, gdzie byliśmy przepytywani przez grono profesorów. Było to naprawdę ogromne doświadczenie. Też wykazano, gdzie jeszcze musimy popracować, w jakich obszarach, i to jest bardzo ważne. Otrzymaliśmy ten certyfikat na okres 1 roku. Myślę, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w tej aplikacji. Można otrzymać certyfikat na 3 lata i jest to ogromne, bardzo pozytywne doświadczenie dla całej załogi. Jestem ogromnie wdzięczny lekarzom, całemu personelowi, że tak ciężko musiał pracować, bo ciężko. Pozostałe 2 certyfikaty, to jeden z nich to wysoka jakość świadczenia usług medycznych. To jest certyfikat, który dostaliśmy 2 raz rzędu. I powiem tak, tutaj akurat kapituła przyznająca ten certyfikat składała się z 11 profesorów różnych dziedzin. Też żeśmy się przygotowali przez kilka miesięcy. Naprawdę trzeba było wykonać ciężką pracę. Taki certyfikat otrzymaliśmy. A 3 certyfikat specjalny, to certyfikat w dziedzinie, można powiedzieć, takiej naukowej, że tak powiem, czyli szkoleń personelu, szkoleń pacjentów. Ten certyfikat otrzymały 3 podmioty w tym roku, także ja jestem dumny z mojego personelu, z tego, co robimy. Mówię, to jest ogromna, ciężka praca wszystkich tych, którzy w tym naszym szpitalu pracują, i ja im składam ogromne, ogromne podziękowania.
2: No, panie dyrektorze, te certyfikaty na pewno gdzieś tam powodują, że czujecie się ważni, ale też jak gdyby wywołują fakt, że musicie cały czas o tych pacjentów swoich dbać. Nie siadacie na laurach.
3: Nie siadamy na laurach. To też pokazuje, że ciężka praca przynosi efekty. Ktoś powie, ale finansowy nie przynosi. Nie przynosi finansowych, ale sam prestiż, to, że jesteśmy tak, a nie inaczej oceniani przez takie, a nie inne kapituły w Polsce, to też jest bardzo cenne. No i najważniejsza rzecz to, że musimy ten poziom cały czas utrzymywać. My 7 maja będziemy autoryzowani, ponieważ w 2023 roku weszła ustawa o jakości. Wszystkie szpitale, które chcą pozostać w sieci finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mam to na myśli ryczałt, taką autoryzację muszą przejść i oczywiście ją pozytywnie zaliczyć. My akurat mamy wyznaczony termin na 7 maja i cały szpital taką autoryzację będzie przechodził. I do tego też się przygotowywaliśmy i się przygotowujemy. Bardzo ważny dokument. To jest dokument, ale sprawdzający wszystkie procedury na poszczególnych oddziałach, czy one są zgodne z przepisami, z rozporządzeniami, jak są świadczone usługi medyczne, jak jest zaopatrzony pacjent, czy te wymogi, które są w ramach rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych, my spełniamy. Jeżeli nie, jest wyznaczony termin na poprawę. Myślę, że tu nie ma czasu na poprawę. My musimy się do tego właściwie przygotować, bo to też zabiera dużo czasu i mam nadzieję, że tą autoryzację przejdziemy, ponieważ zależy na tym, aby ten szpital właściwie funkcjonował.
2: Panie dyrektorze, jak już o Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 kwietnia, jak już też rozmawialiśmy wcześniej, zostały wprowadzone cięcia tak zwane. Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza możliwość przeprowadzania zabiegów. Jak to wygląda w Kolskim Szpitalu?
3: Znaczy, tutaj chodzi o badania specjalistyczne, poradnia specjalistyczne, czyli tomograf, rentgen, rezonans, badania dotyczące kolonoskopii, gastroskopii. Jeśli chodzi o 1 kwartał, to zostaniemy rozliczeni z nadlimitów również, natomiast od 1 kwietnia ilość badań w tychże dziedzinach, tych specjalizacjach została ograniczona. Można powiedzieć, zostały wyznaczone konkretne limity, ile badań możemy zrobić, za jaką kwotę, ponieważ tak jak wygląda, wynika to z rozporządzenia pana ministra, za nadwykonania, czy ktoś powie za nadlimity, to różnie się to mówi w środowisku medycznym, będziemy mieli zapłacone dopiero w roku 2027 i tylko 60%, czyli będziemy finansować

0: służbę zdrowia. Powiem więcej, 2027 rok. Pytanie, styczeń czy grudzień? Nie mamy żadnej odpowiedzi, a poza tym, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, to każdy dyrektor, każdy prezes szpitala tej firmy naraża swój szpital na straty materialne i podlega pod odpowiedzialność, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych i finansowaniu tych zakładów, tak? Zakładu nazywa to zakładami, ale tak jest, tymi placówkami medycznymi. Naruszyć ustawę o finansach publicznych, no to jest duża odpowiedzialność karna i myślę, że żaden z dyrektorów, z prezesów na to się nie narazi. I na pewno te, tak tu pani dyrektor nazwała, limity zostaną wprowadzone i będą, będą te zabiegi reglamentowane. Zresztą to słychać w mediach, jak niektórzy, można powiedzieć, chorzy wypowiadają się, że ma badanie na CITO, czy to będzie kolono, czy gastro i ma przyjść za 2 lata.
1: To w takim razie, panie dyrektorze, w związku z tym, czy planujecie już wprowadzić jakieś ograniczenia, czy jak będzie wyglądał system obsługi pacjenta?
0: My już kontrolujemy liczbę przyjmowanych pacjentów od tego 1 kwietnia. Staramy się w tych granicach, można powiedzieć, zachować, tak? Czyli ilość badań, te limity wyznaczone przez określone stawki. Jeżeli tych pacjentów będzie więcej, no niestety

przyjmowanych pacjentów od tego 1 kwietnia. Staramy się w tych granicach, można powiedzieć, zachować, tak? Czyli ilość badań, te limity wyznaczone przez określone stawki. Jeżeli tych pacjentów będzie więcej, no niestety

0: pacjenta gdzieś odesłać za pół roku na badania, bo to jest no istotne, tak? Ktoś powie, no a dobrze, a jak ocenić to, czy to jest zabieg, czy badanie ratujące życie? No, każde badanie wykonuje lekarz i on patrzy na to skierowanie, tak? Rozmawia z tym pacjentem. I myślę, że tutaj, nawet jeżeli się zdarzy sytuacja, że będziemy mieli 2, 3, a nawet 10 więcej pacjentów, to takie badania przeprowadzimy, bo no, pacjent jest najważniejszy. A później zobaczymy, co się wydarzy.
1: Fundusz mówi się po cichu gdzieś tam między wierszami, że planuje iść o krok dalej i teraz badania, a za chwilę wizyty u specjalistów.
0: Za chwilę wizyty u specjalistów. Też kilka dni temu słyszałem, że w poradniach specjalistycznych ma się zadziać to samo. I taki przykład chociażby naszej placówki, jeśli chodzi o poradnię kardiologiczną. Mam 4 lekarzy kardiologów. Akurat tak się udało, że jest ich 4, czyli mogą tych pacjentów naprawdę wielu

0: ogranicza się ilość badań, jeśli chodzi o tomografię, ponieważ chodzi o jakość, a nie ilość. Więc ja zadam pytanie. Jeżeli przychodzi pacjent, ma mieć przeprowadzone badanie urządzeniem tomograf na określoną część ciała, więc zaczynamy badanie i teraz tak, widzimy, że za drzwiami jest kolejka 20 osób, to co, przerywamy to badanie po 5-10 minutach i nie idziemy na jakość, tylko na ilość? Przecież to urządzenie jest zaprogramowane. Wiemy, że określone badanie musi trwać 10 czy 15 minut i ono musi w tym czasie być przeprowadzone albo było właściwie wykonane. Więc ja zadaję pytanie, kto to zbadał, że powiedział, że idziemy na ilość, a nie na jakość? Zawsze idziemy na jakość, żeby to badanie było właściwie przeprowadzone, żeby można później ten lekarz ocenił to badanie. No bo jeżeli ma być badanie 15-minutowe, a trwa 7 minut, to co nam po takim badaniu, jeżeli jest niedokończone, tak? Badanie z kontrastem, chociażby na tomografię. Na początek jest bez kontrastu, później się szykuje kontrast, żeby zrobić to badanie. No więc ja zadam pytanie, gdzie tu jest ilość? Bo tak, bo mamy 30, no więc przerywamy to badanie i proszę następne. A nie ma rozwiązań,
1: właśnie.
0: Nie ma rozwiązań ze strony ministerstwa merytorycznych, nie ma planu działania na to, jak to uzdrowić. Myślę, że wielu dyrektorów, prezesów miałoby pomysł na to uzdrowienie, czy też pomoc ministerstwu, tylko chodzi o dialog, żeby takie rozmowy były prowadzone, to jest moje zdanie, z dyrektorami, prezesami. Szpital powiatowy, tak jak nasz, to jest ten szpital pierwszego kontaktu, gdzie przyjeżdżają wszyscy pacjenci i każdemu powinno się udzielić tej pomocy, tak? Jesteśmy placówką, gdzie, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają wszyscy z różnymi jednostkami chorobowymi, z różnymi problemami i nie możemy pacjenta odesłać do innej placówki, tylko najpierw chcą tego zaopatrzyć, bo też są już koszty. Ale co, patrzymy na wszystkie koszty, a nie na człowieka? No człowiek jest najważniejszy. A zdarzają się naprawdę różne przypadki. Powiem więcej. W tej chwili powstały kancelarie prawne, które wyszukują tylko błędów medycznych, tak? I zakładane są sprawy cywilne o różnego rodzaju odszkodowania, nawet najdrobniejsze błędy.
1: Panie dyrektorze, jaki pan miałby pomysł na rozwiązanie? Mówi pan o rozmowach. Co, jak by pan przedstawił sytuację naprawczą szpitali?
0: Chociażby prosty przykład położnictwo i ginekologia. Gdzie mówi się, krytykuje się bardzo te szpitale, które zlikwidowały położnictwo, ginekologia została albo w ogóle nie ma niczego. Wiadomo, że demografii nie poprawimy i najbliższe dziesiątki lat na pewno tych porodów nie będzie więcej. W naszym szpitalu akurat za ubiegły rok to jest 495 porodów. Nie mieliśmy mniej, mieliśmy o kilka porodów więcej niż w 2024. Ale zadaję sobie pytanie, to co sąsiedzi zrobili. Zlikwidowali położnictwo. Czy w każdym szpitalu musi być położnictwo? Ja stoję na stanowisku, że nie. To już jest, można powiedzieć, ograniczenie pewnych kosztów, bo gdyby były placówki, do których panie udałyby się, żeby zrealizować, no to jest wspaniała rzecz, ten poród, tak? Na pewno były zupełnie inne koszty. Mówię, my akurat mamy super zespół ginekologów, położników, świetne zabiegi robimy, ale do każdego porodu, czy to siłami natury, czy cesarskie cięcie, naprawdę dokładamy niemałe pieniążki. Jeśli chodzi o poród siłami natury, to jest blisko 3800 zł, cesarskie cięcie to prawie 6000, stąd położnictwo przynosi nam duże straty. Jeżeli mielibyśmy tych porodów, jak żeśmy sobie kiedyś wyliczyli, 1500, 2000, co jest niemożliwe, bo szpital kliniczny w Poznaniu ma około 2000, szpital sąsiad w Koninie o tylko 300 porodów więcej. Gdyby to było scentralizowane w jednym miejscu, oczywiście chodzi o to, że centralizacja to nie gorsze warunki, ale zupełnie inne koszty. Mówię, my żeśmy sobie wyliczyli, jakbyśmy mieli około 1500 porodów rocznie, przynajmniej byśmy wychodzili na zero, tak? To są zupełnie inne koszty. Wiele obszarów, gdzie to można było naprawdę zrealizować. To, co się mówi w tej chwili o konsolidacji szpitali. To nie likwidacja, tylko można powiedzieć podzielenie się specjalizacjami i specjalnościami. Mając sąsiada, który specjalizuje się na przykład w chirurgii, albo tak jak my, mamy naprawdę świetnych chirurgów, można by sobie zaplanować, że tak, wy robicie, leczycie zachowawczo na oddziale wewnętrznym, my chirurgię. Tam, gdzie jest ortopedia, tylko ortopedia. Po co, moim zdaniem, szpitale w pobliżu, które realizują wszystkie zadania wynikające, można powiedzieć, z rozporządzeń czy z aktów prawnych. W tej chwili zupełnie to inaczej można rozłożyć, tylko pięknie się mówi o konsolidacji, tylko proszę mi pokazać przepisy, które wskazują bezpośrednio, jak to można zrobić, ułatwić dyrektorom i podmiotom pod tytułem organy tworzące, a nie zostawiać ich samych sobie. Chciałbym, aby ministerstwo pomyślało o systemowych rozwiązaniach. Oni za nas nie muszą rozwiązywać wielu rzeczy, ale niech dadzą chociażby możliwość wypowiedzenia się na dane tematy. Nawet nie muszą się z tym zgodzić, ale dajcie nam narzędzie, nad którym się zastanowimy, pomyślimy, wskażemy, a mówię, każdy dyrektor, prezes ma też swoje pomysły, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale powiatowe, bo przecież mamy wojewódzkie, marszałkowskie i każdy szpital to jest specyfika pracy. Tylko pomóżcie.
1: Dobrze, panie dyrektorze, jeszcze jeden temat, którego słynie Kolski Szpital.

0: z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
1: Tak, pani lepiej powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już 2 razy rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć, wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. W Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą do szkoły, więc są klasówki, są pytania, są rozpytania, są oceny i te oceny później są przepisywane do dzienników poszczególnych klas wszystkim dzieciom. Taki turnus pierwszy odbył się w październiku, teraz jest 2 turnus. Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym szpitalem powiatowym, innego nie znam. Także przepraszam inne szpitale, jeżeli to organizują, ale my cyklicznie takie turnusy organizujemy i powiem, po przykładzie tego pierwszego turnusu, rekord, jeśli chodzi o obniżenie wagi ciała, to 12 kg akurat u jednej z pacjentek, natomiast średnia to 6 kg. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Także przed każdym wyjazdem jest dokładna analiza składu ciała robiona, są dzieci badane. Mamy specjalistyczną wagę Tanite, gdzie też dzieci są ważone, badane, skład ciała. No i później po przyjeździe również. A następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. Nie ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczewską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze podjadł i nagle się okazuje, że ten wnuczek nie tylko, że dobił do tej poprzedniej wagi, ale jeszcze ta waga jest znacznie wyższa. I tu szkoda tego, bo mówię, ogromną rolę odgrywają rodzice i dziadkowie, którzy się zajmują tymi dziećmi.
0: Panie doktorze, jak zacząć w ogóle taką przygodę z tym odchudzaniem?
1: Trzeba się zgłosić do naszej poradni. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjent, ja tu mówiliśmy tu o dzieciach, ale przecież poradnia metaboliczna to również dorośli. Jest bardzo dużo osób. Skierowanie do naszej poradni, jest pani doktor Bogusia Górczewska, mamy jeszcze inną panią doktor, która przyjmuje, mamy zatrudnionego dietetyka, który od razu opracowuje dietę dla takiej osoby. No i później ta osoba jest, można powiedzieć, kontrolowana, która musi przyjść za 2-3 miesiące, żeby też przebadać taką osobę, zrobić wywiad, sprawdzić, jakie są efekty tej diety, aby podjąć dalsze leczenie. Ale ja tu widzę po naszej przychodni i osobach, które przychodzą, kiedy z nimi rozmawiam, to naprawdę są ogromne efekty. W 90% te osoby, można powiedzieć, dochodzą do tej wagi ciała, którą powinny mieć.
0: Wjeżdżając na teren szpitala, buduje się cały czas jakieś tutaj nowe inwestycje. O czym tu mówimy?
1: Mówimy tutaj o zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Pozyskaliśmy środki z KPO, to jest w wysokości blisko 11 milionów złotych. Będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, to z budynek po byłym zakładzie oddziału wewnętrznego, tam jakiś był płucny, żeśmy tak przebudowaliśmy, dobudowaliśmy klatkę schodową, windę, węzeł ciepłowniczy. Do połowy czerwca chcemy ten budynek już oddać do użytku, żeby został odebrany. No i oczywiście zgłosimy się do postępowania konkursowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w 2. półroczu tego roku otrzymać finansowanie na funkcjonowanie tego budynku, tego oddziału, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
0: Czyli finalnie, kiedy on zacznie funkcjonować?
1: Kończymy wszystkie prace do połowy czerwca, z tym, że już na początku czerwca, może koniec maja, będę składał dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie, aby też mogli dokonać sprawdzenia, kontroli i chciałbym najpóźniej, ja mówię, lipiec to jeszcze być może nie, bo to zależy od tego, jak to szybko będzie przebiegało. My będziemy dokumenty znacznie wcześniej składać, ale chciałbym, żeby już z 1 sierpnia, przynajmniej z 1 sierpnia ten obiekt zaczął funkcjonować, ta placówka.
0: Ile osób znajdzie tam opiekę i co tam będzie się działo, panie dyrektorze?
1: Będą tam osoby, które nie wymagają specjalistycznego leczenia na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza oddział wewnętrzny, tam

0: Mamy oddział, będzie oddział 20-łóżkowy, oczywiście rehabilitacja, oczywiście leczenie, aby osoba, która trafi na ten oddział, czyli do ZOL-u, tak to można powiedzieć w skrócie, może przebywać tam do pół roku. W tym czasie ma dojść, można powiedzieć, ja to nazywam do formy, aby mogła właściwie funkcjonować. Tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będą określone badania. Oczywiście osoba nie będzie musiała tam przebywać przez okres 6 miesięcy, może być to miesiąc, może być 2 miesiące, ale jeżeli będzie wypisywana, to ona musi samodzielnie funkcjonować, można powiedzieć, musi samodzielnie dać sobie radę w codziennym życiu, o tak.
1: Czyli jakie wskazania są do tego, żeby tam móc skorzystać z tego?
0: Jest specjalna skala, lekarze o tym wiedzą. Musi taki lekarz wypełnić określoną skalę, musi tego pacjenta przebadać i takiego pacjenta do nas skierować i wtedy taki pacjent zostanie przyjęty do nas. Mhm. Właśnie 20 łóżek to nie jest dużo, prawda? No, kiedyś, znaczy marzy mi się, a mamy taki projekt, aby dobudować tam jeszcze budynek parterowy, żeby ten zakład opiekuńczo-leczniczy liczył przynajmniej 50 łóżek. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Mówiliśmy tu o środkach z KPO, pozyskaliśmy przecież w tym roku środki na cyfryzację, to jest kwota 6 milionów. Pozyskaliśmy środki w wysokości 600 tysięcy na sprzęt kardiologiczny, do poradni kardiologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze. Sprzęt kardiologiczny specjalistyczny do poradni kardiologicznej, taki, który wskazał nam lekarz, kardiolog, który w tych poradniach przyjmuje, aby można było, można powiedzieć, dokonywać diagnozy, badań specjalistycznych, jeśli chodzi o pacjentów, którzy do tej poradni się udadzą, tak? No prostym przykładem chociażby bieżnie, tak? Chociażby holtery, których brakuje specjalistycznych, wiele jeszcze innych rzeczy. Chociaż czy USG, też o tym żeśmy pisali. Już jest ogłoszone postępowanie przetargowe, niedługo zostanie zakupione, najważniejsze, że pieniążki zostały przyznane, żeśmy w postępowaniu, można powiedzieć, przeszli te kwalifikacje pozytywnie i niedługo to ten sprzęt u nas będzie.
1: Panie dyrektorze, na koniec już, ostatnie, dosłownie, mówił pan na początku naszej rozmowy przed nagrywaniem o tym kroku, który postanowił pan podjąć naprawczym Kolskiego Szpitala. Jakieś szczegóły tego, dlaczego taka decyzja?
0: Chodzi o postępowanie sanacyjne. Złożyliśmy taki wniosek bodajże 9 grudnia do Sądu Gospodarczego Poznaju na Starym Mieście. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że w tej chwili nie ma żadnych rozwiązań systemowych, propozycji, jeśli chodzi o ministerstwo, a nasz szpital i wiele innych szpitali się zadłuża. My tego zadłużenia może nie mamy wysokiego czy dużego, ale widzimy, że sytuacja, która na rynku medycznym jest, idzie w złym kierunku. Nie ma, tak jak powiedziałem na początku, nie ma żadnych rozwiązań systemowych. Chcieliśmy się zabezpieczyć, aby nie było takiej sytuacji, że w którymś momencie firma pod tytułem wierzyciel, a mamy takich firm wiele, zgłosi nasz szpital do postępowania komorniczego i wkrótce komornik zacznie nam zabezpieczać ruchomości, nieruchomości. To postępowanie sanacyjne ma doprowadzić do tego, aby szpital chwycił chwilę oddechu, żeby mógł właściwie funkcjonować, żeby uchronić się właśnie przed tym zabezpieczeniem komorniczym. Na rynku, powiem tak, krążą różne opinie, że szpital powiatowy nie może mieć postępowania sanacyjnego, że tylko spółki. W lutym, 19 lutego sąd wydał postanowienie, że jak najbardziej możemy w tym postępowaniu wziąć udział, uczestniczymy. Te, można powiedzieć, przeterminowane płatności zostały zamrożone, to nie znaczy, że nie zostaną zapłacone, one zostaną zapłacone. Obowiązkiem szpitala, który jest w postępowaniu sanacyjnym, jest chociażby to, że musi wierzycielom płacić bieżące faktury, rachunki. I my to płacimy w tej chwili. Czyli chwyciliśmy ten

płatności zostały zamrożone, to nie znaczy, że nie zostaną zapłacone, one zostaną zapłacone. Obowiązkiem szpitala, który jest w postępowaniu sanacyjnym, jest chociażby to, że musi wierzycielom płacić bieżące faktury, rachunki. I my to płacimy w tej chwili. Czyli chwyciliśmy ten odnowienie, że jak najbardziej możemy w tym postępowaniu wziąć udział, uczestniczymy. Te, można powiedzieć, przeterminowane płatności zostały zamrożone, to nie znaczy, że nie zostaną zapłacone, one zostaną zapłacone. Obowiązkiem szpitala, który jest w postępowaniu sanacyjnym, jest chociażby to, że musi wierzycielom płacić bieżące faktury, rachunki. I my to płacimy w tej chwili. Czyli chwyciliśmy ten odnowienie.

0: znaczy, że się tam uda, tak.
1: Panie dyrektorze, w takim razie jakie zadłużenie wisi na Kolskim Szpitalu?
2: To, co kiedyś się w mediach ukazało kilka tygodni temu, to jest około 30 milionów, ale powiem tak, panie redaktor, to jest zadłużenie wynikające z tego, że szpital od początku nie miał pokrywanej straty, tak? I to się sumowało. Z roku na rok te kwoty dochodziły, stąd jest to około tych 30 milionów. Ale co się zadarzyło w roku 2025? Oczywiście pisaliśmy programy naprawcze i piszemy programy naprawcze, aby te finanse poprawić szpitala. I za rok 2025 po odliczeniu amortyzacji nasza strata naszego szpitala to jest zaledwie 188 tysięcy złotych. Od wielu lat tak niskiej straty ten szpital nie miał, ale mówię, wiele procedur, któreśmy wdrożyli w ramach tego programu naprawczego, udało nam się. My dalej będziemy to czynić. Oczywiście to też dzięki całej załodze, bo na początku był taki sceptyczny, można powiedzieć, harmonogram, wizerunek, tak? A czy nam się uda, bo dyrektor coś wymyślił. Mówię, nie wymyślił dyrektor, tylko z wami to robię. I cały zespół jest to zaangażowany, bo jest powołany moim zarządzeniem zespół, jeśli chodzi między innymi do restrukturyzacji szpitala. I to, co żeśmy zrobili w 2025 roku, a zaczęliśmy już w 2024, nam się udało, bo strata 188 tysięcy. Jak popatrzymy na poprzednie lata, tutaj by jej prawie nie było, tak? Ale mówię, to jest sukces nie dyrektora, tylko całego zespołu, który w tym szpitalu pracuje. I to, że uwierzyli w to, że możemy cokolwiek zrobić, ale zbliża się lipiec, o tym też trzeba powiedzieć, i to w wszystkich szpitalach, gdzie będą znów podwyżki dla pan pielęgniarek. Oczywiście niech zarabiają najwięcej, nikt im nie zagląda do kieszeni, tylko niech Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to środki. Dla naszego szpitala to jest kwota 270 tysięcy miesięcznie. 270 tysięcy miesięcznie, a przecież ostatnio też słyszałem w przestrzeni publicznej i nie tylko, bo pani minister też się wyda, na to środków na razie nie ma i nie widzę, aby cokolwiek się zdarzyło. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, który produkuje, oczywiście dbamy o zdrowie. Jak ktoś patrzy z perspektywy przedsiębiorstwa, produkujecie zdrowie, leczycie, ale to nie na tym rzecz polega. 270 tysięcy to jest kolejne 270 tysięcy miesięcznie, a ubiegły rok to było 260 tysięcy, nie mamy. Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać, tak? Mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina pan pielęgniarek. Naprawdę ich ciężka praca, wynagrodzenie im się należy, ale jeżeli ministerstwo chce i realizować ustawę o ich wynagrodzeniach najniższych, to niech da szpitalom pieniądze.
1: Dobrze, panie dyrektorze, na początku pan mówił, ile osób pracuje aktualnie w Kolskim Szpitalu?
2: Obecnie w Kolskim Szpitalu jest zatrudnionych 417 osób. Mówimy to o umowie o pracy, mówimy o umowie kontraktowej i umowie o zlecenia. Także jest to
1: no, jest czym zarządzać, że tak powiem.
2: Jest kim zarządzać, jest wiele różnych zespołów ludzkich, każdy ma swoje potrzeby, wymogi. Problemów nie jest mało, ale nie o problemach będziemy mówić. Trzeba je rozwiązywać, a mając taki fajny zespół ludzki w naszym szpitalu, możemy to robić.
1: Ja życzę wszystkiego dobrego panu dyrektorowi, siły i wytrwałości, żeby pan tutaj doprowadził na prostą, chociaż ja myślę, że to jest droga już prosta, ale no, przy takich zadłużeniach, jak pan mówił, a tamten rok, że tak się skończył, to jest mega wow, więc to jest ogromny sukces, no ja tak przynajmniej myślę, ale pan dyrektor sobie poradzi.
2: Radzimy sobie dzięki ludziom, którzy są przyjaźnie nastawieni do szpitala. Tutaj trzeba też powiedzieć naprawdę i duże, ogromne podziękowanie dla starosty, dla całego zarządu, dla wszystkich radnych, bo drodzy państwo, jeżeli przez ostatnie lata wydatkowano ponad 50 milionów na sprzęt medyczny, na remonty, na zagospodarowanie tej przestrzeni, to są ogromne pieniądze. I lekarze, którzy do nas przyjeżdżają do pracy, są naprawdę zdziwieni, jak u was fajnie wygląda, jak fajnie wygląda oddział chirurgiczny, wewnętrzny, jak fajnie wygląda blok, położnictwo i też ich to przyciąga, warunki pracy, no a poza tym przede wszystkim ci, którzy u nas się leczą, też o tym mówią, że warunki stworzone dla nich są naprawdę zupełnie inne niż w innych szpitalach, oczywiście nie ubliżając to innym szpitalom. I to też jest, no jest fajne, jest się z czego cieszyć. Mówię, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, ogromne wsparcie ze strony pana starosty, zarządu, a to jest ważne, że mamy za plecami podmiot, który chce nam pomagać.
1: No i super, ja dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie. Bardzo dziękuję.
3: Z dyrektorem Grzegorzem Gibaszkiem rozmawiała nasza reporterka Emilia Czerniejewska, a do Kolskiego Szpitala jeszcze zajrzymy. Kierowców przejeżdżających Mostem Zachodnim na trasie warszawskiej zaniepokoiły obniżenia widoczne na jezdni. Taki efekt wynika z prowadzonej tam budowy mostu.

0: obok.
1: W związku z informacjami o wystąpieniu obniżeń na części zachodniej jezdni, która jest równoległa do remontowanego mostu wschodniego, wykonawca poinformował nas, że powstałe obniżenia są efektem dogęszczania starego nasypu, na którym zlokalizowana jest droga. Dogęszczenie i wynikające z tego zaniżenie to efekt zainstalowania dodatkowych stalowych obudów, wykopów i niezbędnych zabezpieczeń zgrodzic stalowych. Te obudowy i zabezpieczenia są zaprojektowane i przewidziane do wykonania w ramach tego bieżącego zadania, czyli przebudowy mostu wschodniego na Warcie, i zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Obniżenia podlegają monitoringowi, są również kontrolowane przez wykonawcę. Nie odnotowano ich dalszej propagacji, są ustabilizowane. Wykonanie nowej jezdni na części zachodniej mostu, czyli w ciągu drogi krajowej nr 92, jest przewidziane w kolejnym etapie realizacji inwestycji, czyli podczas remontu mostu zachodniego, już po wybudowaniu nowego mostu wschodniego. Wykonawca bardzo również prosi kierowców i przypomina o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, w szczególności o nieprzekraczanie ograniczeń prędkości wskazanych na oznakowaniach i oczywiście wynikających z przepisów. Prosi również o zachowanie należytej i szczególnej ostrożności w trakcie przejazdu przez teren, który jest objęty robotami i tymczasową organizacją ruchu. Wykonawcą prac na Nitce Wschodniej jest firma Banimex.
0: Mówiła Aneta Wanias z Urzędu Miejskiego w Koninie.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.